wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to ty

0: Dość już tego czekania, wreszcie jest piątek. Dzień dobry Polsko, tu RMF Max.
1: Piątek jak piątek, ale dzisiaj jest Europejski Dzień Sąsiada. Ha, proszę pana.
0: I sąsiadki też.
1: Też.
0: Jeżeli kiedyś wybuduje Asia między nami ścianę, to tylko dlatego, żebyśmy mogli być sąsiadami. Asia Mełus, Irek Jakówek.
1: Dzień dobry. Hej.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix. No i czego nam trzeba więcej, żeby dobrze zacząć piątek? Tak wam gramy o poranku w RMF Max.
1: Świetna wiadomość od sąsiadów. Na pewno się przyda. Świetna wiadomość od sąsiadów zza małej wody.
0: Tak?
1: Mniej niż 5% Szwedów pali papieros.
0: Nie no, brawo! No, duży sukces.
1: Znaczy jedną ręką tego klaszczę, bo drugą sobie pakuje snusa. Bo oni tego snusa właśnie wymyślili. Pozdrowienia dla pierwszego snusa Rzeczpospolitej.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: hity na maksa i najwięcej informacji z regionu macie u nas o 6 za parę chwil w RMF Max.
1: I straszna wiadomość ze świata, bo zagraniczni dziennikarze wybrali Sopot jako idealne miejsce na wakacje dla tych, którzy nie chcą spędzać lata w upale.
0: Faktycznie straszne, ale jest szansa, że mimo wszystko słońce nad Bałtykiem jednak będzie. RMF Max.
2: W RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Jesteśmy blisko waszych spraw. Budowa nowych hal Remondisu za 50 milionów złotych nic nie dała. Inwestycja miała uszczelnić proces obróbki odpadów, ale mieszkańcy Sierniczka wciąż zmagają się z bardzo uciążliwym zapachem. Ta sprawa pojawiła się na sesji Rady Miasta.
3: Jako mieszkańcy Bydgoszczy też chcielibyśmy, żeby władze miasta jakby dbały o nas też, bo no jak się zjeżdża z wiaduktu warszawskiego, zawsze jednak pojawia się taki delikatny smrodek.
4: Firma matka w Niemczech, w której byliśmy, mieści się w odległości 7 km od pierwszego zabudowania budynku. Teraz proszę sobie porównać u nas te możliwości.
5: Nasza sytuacja. Chcemy, żeby ograniczono możliwość rozwoju, rozbudowy i zwiększenia jeszcze bardziej tej uciążliwości, którą już w tej chwili od 15 bodajże lat odczuwamy.
2: Mieszkańcy Sierniczka przyznają, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie siedziby firmy. Ale czy to w ogóle jest możliwe?
6: Zawsze mówiliśmy, że chcemy być dobrym sąsiadem. Gdyby to spotkanie odbyło się 3 lata temu, to dzisiaj bym tego nie mówiła. Wtedy rzeczywiście można się zastanowić było nad tym, czy ta relokacja jest w ogóle możliwa. Ale teraz po wydaniu tych środków, proszę Państwa, po pierwsze, infrastruktura sama to jest ponad 200 milionów złotych. Po drugie, ziemia, co ona bardzo cenna. A po trzecie, wszelkie pozwolenia i decyzje. Uzyskanie dzisiaj w Polsce decyzji na przetwarzanie odpadów trwa od 3 do 8 lat.
2: Tłumaczy Małgorzata Gotowska, członek zarządu spółki. Dodajmy, że do Remondisu trafia rocznie około 35 tysięcy ton odpadów zielonych, a pochodzą one zarówno z Bydgoszczy, jak i z ościennych gmin.
7: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Wykonują skomplikowane zabiegi robotami Da Vinci w zakresie urologii, chorób wątroby i trzustki, na razie tylko u dorosłych pacjentów. To lekarze z Centrum Robotyki Szpitala Jurasza, którzy planują rozwinąć działalność także o chirurgię robotyczną dzieci. A więcej o tym teraz Monika Jędrzejewska.
8: Szpital Jurasza szykuje się do uruchomienia programu leczenia chirurgicznego małych pacjentów z wykorzystaniem robota Da Vinci. Chodzi o operacje w dziedzinie chirurgii ogólnej, urologii oraz leczenia wad wrodzonych i urazów klatki piersiowej u dzieci i młodzieży. Tego typu zabiegi są jednak bardzo skomplikowane. Wymagają ogromnej precyzji i doskonałej znajomości anatomii. Dlatego przygotowanie do wdrożenia takiego leczenia będzie poprzedzone specjalistycznymi szkoleniami. Pierwsze z nich miało miejsce w Centrum Robotyki Pediatrycznej w Krakowie.
2: Tyle reporterka RMF Max Bydgoszcz. Bydgoska masa krytyczna będzie patronem nowej kładki, jaka powstaje wzdłuż ulicy Frodońskiej. Tak zdecydowała Rada Miasta. To jedna z inwestycji, która ma poprawić bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Aktualnie trwają jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe, które, jak podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, powinny zakończyć się w najbliższych dniach.

0: Boże, dziękujemy Ci za Alexa Warrena, bo dzięki Tobie pobudki o 6:09, a właściwie dzięki niemu pobudki o 6:09 są trochę łatwiejsze.
1: Jak chcecie komuś podziękować za przyjemne pobudki, zawsze możecie podziękować
0: tak.
1: RMF Max.
0: Oczywiście, możemy przy Was krzyczeć o Boże, kiedy tylko chcecie, z dowolnie wybranym akcentem, może być o Boże radosne, o Boże!
1: Tak, wszystkie o Boże obsługuje Irek, umówmy się, dobrze?
0: Negocjacje z Asią trwają.
1: Nie.
0: A przepraszam, Asia Meus, dzień dobry Polsko, ja jestem na tak. Irek Jakubek, siemano rano. Dobre wiadomości, słuchajcie, dobre wiadomości z płonących lasów na Mazowszu. Strażacy już prawie opanowali ten pożar. Kto chce być na bieżąco, niech słucha Flesza, RMF Max, bo oprócz wiadomości z regionu, z Polski, ze świata, mamy dużo newsów sportowych.
1: No bo dzisiaj mecz na szczycie. Dzisiaj Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet na turnieju o pięknej nazwie Poland Garros.
0: Wow, turniej Polanda Garrosa. No wreszcie, doczekaliśmy się. Hej! Zatem, drodzy Państwo, do hymnu.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do Ciebie i od dawna to wiem.
0: Hymn jak hymno, język się przynajmniej zgadza.

0: Beautiful, odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Tak będzie, bo zbliża się weekend, bo dzisiaj już jest piątek.
1: Aha.
0: I co z tego, że jest 19 po 6? No
1: oj,
0: co?
1: Jest 19 po 6, 19 stopni będzie już niedługo. Świat będzie piękniejszy, choćby ze względu na to, że szykuje się wielki sprzedażowy powrót.
0: O.
1: Wraca mleko w szklanych opakowaniach. Na razie mleko, potem kefiry i śmietana.
0: Naprawdę?
1: Tak, portal spożywczy pisze: ludzie, szykujcie się na rewolucję. Mleko w szklanych opakowaniach.
0: Super, ja pamiętam mleko w szklanych opakowaniach, w takim koszyczku pod drzwiami.
1: Słuchajcie, ta wiadomość nic nie znaczy, jeśli chodzi o wiek Asi. Asia to widziała w filmie, bardzo starym filmie. Nie, to właśnie to tak. Ej, Aśka, 20...
0: Śniło mi się, że piłam z butelki.
1: O, dokładnie,
0: no właśnie, tak!
1: 20 minut po godzinie 7.
0: 6.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
6: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do niedzieli kiełbasa grillowa 500 gramów 9 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. A od czwartku do niedzieli skrzydełka w marynacie na grilla 12 zł 99 groszy za

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A. phuwimar.pl.

0: Środy 3 czerwca.
1: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
2: Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy! Zostały ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: I po reklamie.

0: Single Ladies. Ten numer lubią nawet mężatki słuchające RMF Max. 28 minut przed godziną 7.
1: Prawda. Lubimy też ceny ceny na pylonach dzisiaj na stacjach.
0: Czym?
1: Pylon to się tak nazywa, nie?
0: Pylon jest.
1: A nie?
0: No nie, no chyba.
1: No chyba tak.
0: Chyba tak, ja ci
1: wierzę. Jak nie, to mnie popraw.
0: Wyświetlacz.
1: Taniej dzisiaj na stacji. Benzynka 6,16 za litr, 95, a dieselek 6,37. Równie przyjemne.
0: I do 15 czerwca taka sytuacja.
1: Max.
0: Na py?
1: Lona.

0: Moja ulubiona damska reprezentacja Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max.
1: I moje ulubione cztery wejścióweczki do najlepszego parku rozrywki będą dzisiaj rozdawane w tym programie. Wygrałam.
0: Już wiecie. Już wiecie, kto ma lepiej. Ale piątek przynajmniej jest dla wszystkich. 7:21.
2: Reklama. Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Kategoria weekendowe powiedzenie. Ale o co chodzi? O co ci chodzi w salach przed momentem 11 minut i godzina... Nie, przepraszam, tak nie można. 11 minut i godzina 7. Rewolucja zakupowa, dziewczyny, chłopaki, świat się zmienia na naszych oczach.
1: Zmienia, raczej wraca do tego, co było, bo galerie wracają do swoich korzeni i znów mają stać się miejscem, w którym robimy zakupy. Ludzie zmienili podejście, teraz do galerii handlowej idziemy po to, żeby kupić rzeczy, a nie po to, żeby przeżyć jakiś experience, czyli pospacerować, zjeść, spotkać się ze znajomymi, zobaczyć coś fajnego. Idziemy po to, żeby kupić i kropkę.
0: Czyli stajecie się mężczyznami. Po prostu idziecie, kupujecie, wychodzicie. Asia, odważne pytanie z mojej strony. Można? Odpowiedz.
1: Trzeba.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Gdzie konkretnie będziemy mówić za moment.
4: Reklama.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę!
9: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
13: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
16: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciasto Porty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Jest 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze i sprawdzone informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry, zapraszam na flash. Od kilkunastu godzin na Mazowszu trwa walka z pożarem lasu w dwóch powiatach, wołomińskim i mińskim. To kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Ogień objął ponad 100 hektarów. W tej chwili w akcji bierze udział ponad 800 strażaków, ponad 220 wozów gaśniczych, 4 samoloty lasów państwowych oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśle tu około 100 terytorialsów. Mają pomagać służbom w walce z żywiołem.
0: Relacjonował Michał Radkowski. W związku z pożarem kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zablokowana. Objazd prowadzi przez wojewódzką 637 oraz drogi lokalne. Rosyjski dron spadł na dach bloku w Rumunii. Są ranni. Na ten moment wiadomo o dwóch osobach. Do incydentu doszło w mieście Gałacz, tuż przy granicy z Ukrainą. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Rząd dopina kontrakty. Wystartowały zakupy z programu SAFE. Podpisano już pierwsze umowy, a chodzi o dostawy sprzętu wojskowego. Pieniądze pochodzą z unijnych pożyczek o wartości 185 miliardów złotych.
3: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy? Można by je wydać na co innego. Jedna odpowiedź, i ona pada często, jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im mądrzej wydamy te środki, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
0: Wyjaśniał premier Donald Tusk. W ramach SAFE udało się przygotować 40 umów na zakup sprzętu wojskowego za 100 miliardów złotych.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: 4 godziny, 43 minuty trwała walka Huberta Hurkacza na korcie w Paryżu. Polskiemu tenisiście niestety nie udało się pokonać Francesa Tiafoe. Wynik spotkania 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. Polak kończy przygodę z wielkoszlemowym Roland Garros. Natomiast świetne starcie ma za sobą Maja Chwalińska. Polka wygrała 6-4, 6-0 z Elis Mertens i zadebiutuje w trzeciej rundzie turnieju. Tymczasem niespodziewanie odpada Jannik Sinner. Włoch prowadził z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo, ale ostatecznie Polak. Z kortów przenosimy się jeszcze na koszykarski parkiet, bo w półfinale Orlen Basket Ligi za Stal Zielona Góra pokonał Arkę Gdynia 85-83.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Dziś na termometrach 17 stopni w Suwałkach, 18 to Białystok, ale już 20 w Trójmieście. Do 23 stopni zobaczymy dziś w Katowicach. No i 25 Wrocław, 26 Zielona Góra. Bardzo przyjemne wartości. Natomiast no, są takie miejsca jak na przykład Suwalszczyzna, gdzie pojawi się deszcz. Tam będzie pochmurno przez cały dzień, ale reszta Polski ma się kąpać w słońcu. Co z jutrem? Do 24 stopni maksymalnie i może zagrzmieć nawet.
2: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Jeszcze więcej słońca w muzyce. Bardzo proszę, nazywamy się RMF Max i za chwilę gracie u nas o 300, prawie 4 po 7.

0: Szykujcie się na najlepszy piątek. Takiego, jakiego w tym tygodniu jeszcze nie było. 10 po 7 to jest RMF Max. Witamy was z radością. Asia Meus, Irek Jakubek, ciesząc się, że wybraliście Maxa o poranku.
1: Robert Lewandowski przyleciał na zgrupowanie kadry do Wrocławia tanimi liniami. Zwykłym rejsowym samolotem.
0: Zostawił swojego prywatnego jeta.
1: Tak, wsiadł normalnie do taniego samolotu na pierwsze miejsce, żeby mieć dużo miejsca na nogi. No i przez cały lot musiał podpisywać koszulki, robić sobie zdjęcia i się ładnie uśmiechać.
0: To akurat super. Na tanimi liniami to zaskoczył wszystkich. No. Skończyły się pieniądze na kontrakcie od Barcelonki. Zapraszamy do Biedronki. Może. 300 na wszystkie wasze zakupowe przyjemności będą do wygrania w tym programie. Już za parę chwil.

0: skoro tak nam każą powiedzieć, to tak powiedzmy hello, hello. W piątek, 20 minut po siódmej, tu hity na maksa w RMF Max.
1: Dzień sąsiada jest dzisiaj w kalendarzu. Żeby wygrać 300, trzeba napisać jednym słowem prawdę o swoim sąsiedzie.
0: Jak nie o tym, to możecie o tym z drugiej strony ulicy, jak ten pierwszy wam nie pasuje. Wybierzcie sobie sąsiada, którego chcecie i napiszcie jedno słowo, które dokładnie tego sąsiada albo sąsiadkę. Opisuje.
1: SMS-owo na 3001, wiadomość bez żadnych dodatkowych opłat. I proszę nie marudzić, że nie macie dobrych sąsiadów, bo dzisiaj także ten zły sąsiad może wam pomóc wygrać 300 zł. Czyli jednak nie taki zły ten sąsiad. No. Jednym słowem, określenie, które do niego najlepiej pasuje, ładujcie teraz SMS-kiem na 3001, a 300 dla was już przygotowane.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Barbara?
3: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Co najbardziej lubią dzieci?
9: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
8: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
9: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
8: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
14: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
17: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
18: Znałem to już.
17: Dzięki RMF Max.
19: To tego się słucha.
17: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
19: Też bądź pierwszy.
20: Świeże hity.
19: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
20: Tylko w RMF Max.
21: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
22: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

0: firana, baran pomocny, gburek, monitoring,
1: degustator półysy albo sexy, i to jest o panu sąsiedzie.
0: Bo dzisiaj w Dzień Sąsiada wszystkie fajne rzeczy o waszych sąsiadach i niefajne też. Piszecie na 3001, by się z nami spotkać, tak jak to zrobiła Magda. Siemano rano, cześć Magda.
2: Dzień dobry, witam.
0: No cześć, takie najbardziej pasujące w Dzień Sąsiada określenie do twojego sąsiada bądź sąsiadki.
2: Złodziejka piłek.
1: Najgorzej.
0: 300 na piłki, na co tylko chcesz. Z pozdrowieniem dla sąsiada również. Do wygrania w tej zabawie, w której to ty będziesz decydować, kto ma bliżej w Dzień Sąsiada do miejscowości sąsiadki.
1: Tak,
0: sąsiadki.
1: Mamy taką miejscowość w sąsiadki. Polsce i właśnie tam cię zabieramy razem z nami. Odpowiadasz tylko imieniem, jak dobrze odpowiesz, dostajesz kasę, jak źle, to ci ją zabierzemy.
0: Niestety. Kto ma bliżej do sąsiadek? Asia czy Irek? Ja jadę z miejscowości Płotki, bo to sąsiadki z Zapłotku.
1: A ja jadę z miejscowości Płotkowo.
0: Płotkowo, bo są z Zapłotkowa. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy
2: Asia?
0: Asia, Irek.
1: Irek ma bliżej.
0: Cholera, 200 ma za koncie.
1: Zapamiętaj to uczucie. Ja teraz jadę do miejscowości sąsiadki z całowania.
0: Całowania, a ja ze zdrady, bo tak to się czasem
1: właśnie
0: kończy.
1: Właśnie, kto ma bliżej? Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek?
1: Dobrze! Trzecie pytanie do miejscowości sąsiadki. Irek jedzie z miejscowości Pieski.
0: Pieski, a Aśka wybrała kotki.
1: Kto ma bliżej?
0: Pieski czy kotki? Asia czy Irek?
2: Asia.
1: Brawo!
0: Brawo, brawo, brawo! Jedyną osobą, którą nie cieszy twoje zwycięstwo, jest ta złodziejka piłek.
2: Na pewno.
0: 200 na piękny piątek, super weekend. Pozdrowienia!
2: Dzięki.

0: 19 minut i 8. I hity na maksa, które łączą pokolenia, bo i Faithless, i Bibi Rexa. Jak dobrze. Tu wstawaj, nie udawaj. W RMF Max.
1: A teraz nasz ulubiony system kaucyjny i problem przy recyklomatach, bo się coraz częściej zdarza, że dużo ludzi stoi i czeka, bo te recyklomaty okupują zawodowi zbieracze butelek. A wiecie, oni mają duży wór, no i to trwa.
0: Bez marudzenia, słuchajcie, jest prosty sposób, jak poradzić sobie z kolejkami przy recyklomacie.
1: Tak?
0: Trzeba postawić kolejkomat. Obok.
1: Big Ray.
0: Od tego mnie masz. Od tego też.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 3 czerwca. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody Grycan aż 1100 ml, tylko 16 zł 89 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Masło ekstra kremowe Lumico 85% tłuszczu 200 gramów, tylko 3 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 3 czerwca.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
4: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Modelki, wodarski, jeszcze więcej słońca, 9 minut i godzina 8. Specjalne ostrzeżenie, bo przecież jesteście słuchaczami RMF Max, musicie wiedzieć jako pierwsi.
1: Musicie wiedzieć, że jest nowy sposób na kradzież naszego samochodu. Aha. Złodzieje teraz wymyślili jajka.
0: Odkrywcy.
1: Rozbijają jajko na szybie twojego samochodu, tej przedniej, tak żebyś musiał wysiąść i umyć tą szybę ręcznie i wtedy przeważnie zostawiasz otwarte drzwi, zapalony silnik, a oni hyc do samochodu i odjeżdżają.
0: Ci złodzieje, oni niedawno kopiowali fale radiowe z naszych kluczyków, wiesz, taka technologia z walizkami i tak dalej, a teraz, żeby ukraść, to rzucają jajkami.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że chyba jacyś nowi złodzieje pojawili się w tym fachu. To jest zmiana pokoleniowa. Uważajmy na siebie. A Hey Baby to jest świetna nowość. To jest dobra nowość. Bob Sinclair i Cash.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 4 minuty i godzina 8. O pełnej informacyjnej flash będą informacje w sprawie pożaru na Mazowszu.
1: I dobre informacje dla tych, którzy poszukują aktualnie pracy.
0: Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17. Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi

świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl. I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Jest 8 w RMF Max, a to pora na Flash Sport i pogodę. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. Walka z pożarem lasu na Mazowszu może potrwać nawet kilka dni. Jak już wiecie z naszych fleszy, ogień objął ponad 100 hektarów w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu ponad 800 strażaków, dojeżdżają kolejni. Jak podkreślają eksperci, to bardzo trudny teren, który trzeba dokładnie sprawdzać, by ugasić każdy skrawek.
2: W tej chwili pożar jest opanowany, ponieważ całą noc pracowały ciągniki, które oborywały ten teren i w tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, więc ona się będzie długo tam paliła.
1: Mówił Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a my do tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem dziś poznamy najnowsze dane o wzroście ceny w Polsce. Specjaliści szacują, że zobaczymy wzrost inflacji z 3,2% do 3,7%. To jest w pokłosie amerykańsko-irańskiej wojny.
3: Więcej płacimy za żywność, energię, a przede wszystkim za paliwa.
1: Wylicza Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers. Rada Polityki Pieniężnej może powoli zacząć myśleć o podwyżce stóp procentowych niestety, a to oznacza, że raty kredytów pójdą w górę. To teraz uwaga, mamy informacje dla wszystkich poszukujących pracy. No i to jest propozycja wyjątkowa. Polskie firmy z sektora kosmicznego szukają nowych pracowników. Z danych firm rekrutacyjnych wynika, że w ciągu roku ten sektor potrzebuje kilkunastu tysięcy osób. W Polsce jest teraz około 170 firm kosmicznych. Brakuje informatyków, elektroników, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, komunikacji, sztucznej inteligencji, obrazów satelitarnych, no i samego kosmosu. Na start można zarobić od 6 do 25 tysięcy złotych, a doświadczeni specjaliści mogą zgarnąć znacznie więcej. No, kosmos.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dziś polsko-polski pojedynek na French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. To walka, awans do trzeciej rundy turnieju. Początek o godzinie 12. A wczoraj w trzeciej rundzie zameldowała się Maja Chwalińska. Polka pokonała Belgijkę Alice Mertens 6-4-6-0.
4: Pewno jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc.
1: Mówiła tenisistka. Odpadł natomiast Hubert Hurkacz. Walka z Francesem Tiafoe trwała prawie 5 godzin. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze wieczystej Kraków pokonali Polonię Warszawa 3-2. Decydujący mecz o awans w niedzielę z Chrobrym Głogów. Fan nasza reprezentacja jest już we Wrocławiu. Zgrupowanie rozpoczęte. Ekipa Jana Urbana w niedzielę zagra z Ukrainą.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Przed nami całkiem przyjemny dzień, bardzo słoneczny. W wielu miejscach kraju to słońce nie będzie miało specjalnej konkurencji. Jedynie na Suwalszczyźnie dziś może popadać, tam będzie ponuro. Natomiast jeśli chodzi o termometry, 20 stopni w Trójmieście, 22 zobaczymy w Warszawie, 23 stopnie to Katowice, 25 Wrocław, 26 Zielona Góra. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc nie powinien przeszkadzać. Ale weekend pod znakiem raczej zmiennej pogody będą i chmury, i słońce. Jutro 24-25 stopni.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
5: I właśnie dlatego o poranku najlepiej brzmi RMF Max. 5 po 8.

0: tutaj bardzo silną drużynę osób, które kochają ten numer, bo to naprawdę jest świetny numer na rozpoczęcie piątku. I love it. I ikona pop w RMF Max.
1: A ja, Irek Jakubek i mój niewidzialny przyjaciel Asia Meus.
0: Jeszcze ja, a to jest nastroje.
1: No, super. 11 minut po godzinie 8. Rewolucja dzisiaj, słuchajcie, turniej na kortach Rolanda Garrosa zamienia się w turniej Polanda Garrosa.
0: Tak, bo dzisiaj w samo południe nasze dwie dziewczyny, Iga Świątek i Magdalinet, staną po przeciwnych stronach kortu, no i będą się mierzyć na odbicia i backhandy, forehandy.
1: Ale to jest coś więcej niż pojedynek Iga kontra Magda. Tak? To jest pojedynek makaronu z truskawkami i chińskich pierożków, bo tak dziewczyny zapytano o to, co najbardziej lubią jeść. Iga powiedziała makaron z truskawkami, a Magda powiedziała,
0: chińskie pierożki.
1: Można lubić jedno i drugie.
0: Można
1: oczywiście. My tak mamy, lubimy jedno i drugie. Kto by nie wygrał dzisiaj w samo południe meczycho, kto by nie wygrał, wygrywają nasi.

0: Nowiutka Olivia Rodrigo i Drop Dead w RMF Max. Hity na Maxa grają cały czas, także w piątkowy poranek.
1: 22 minuty po godzinie 8. Dzisiaj mamy dzień sąsiada, a właściwie sąsiada. Jak sobie sąsiad kupi nowy samochód, to nas bardzo cieszy.
0: Wiadomo.
1: Jak mu się zepsuje. Znaczy, w tym studiu nikogo.
0: Absolutnie.
1: Ale internet się śmieje z takich sytuacji, kiedy sąsiad sobie kupi nowy samochód i mu się zepsuje, a dzisiaj, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, to trzeba się zmienić ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód chwilę przed tym, jak mu coś padło.
0: Jesteście dzisiaj tym ostatnim dźwiękiem samochodu sąsiada, zanim się samochód sąsiadowi zepsuł. Nagrywacie to na głosóweczkę i wysyłacie na naszego maksowego messengera teraz.
1: 4 wejściówki do parku rozrywki są do wygrania teraz.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: środy 3 czerwca.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód sąsiada, kiedy się zepsuje, to...
2: Przekonująca jak nikt na świecie Karolina. Bardzo dziękujemy za tę głosóweczkę. W dzień sąsiada jesteście ostatnim odgłosem, jaki wydaje samochód, który sobie sąsiad kupił i ucieszył drugiego sąsiada tym zakupem, ale niestety no, samochód się zepsuł. Tak, to Mikołaj, odgłos psującego się drona. Akurat konkretnie, ale też prawie jak samochód.
3: Swój pomysł ma też Patrycja.
2: Patrycja.
3: Ojej.
2: Mój mechanik mówi, że w takich chwilach to problemy ze smarowaniem. To był kłopot ze smarowaniem, jak nic.
3: Ula.
2: Ula. O, tu wydech, bez wątpienia wydech. Cztery wejściówki do Energylandii.
3: Dzisiaj zdobywa Kamil.
2: Co jest?
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Spokojnie, jeśli słuchasz w samochodzie, to było w głośniku, a nie w twoim aucie. Luz!

0: Ty na maksa robią weekend nawet w piątek w pracy. 18 minut przed godziną 9. Dobrze, że jesteście z porankiem RMF Max.
1: A to nie koniec dobrych wiadomości, bo są kolejne dla wszystkich, którzy kochają jagody.
0: To ja.
1: Ja też. Wiosenne przymrozki, jak się okazuje, jagodom nie zaszkodziły. Będzie dobry sezon. Fajne. W lasach jest dużo jagód.
0: Dobra, no niestety nie ma dużo w jagodziankach, ale... Można wziąć bułkę do lasu i coś samemu zrobić.
2: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Co najbardziej lubią dzieci?
2: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
1: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
2: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
1: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl. Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj olej kujawski litr, jedyne 4,99 i karkówka wieprzowa bez kości, tylko 9,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
3: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: praca w weekend to czysta formalność, dlatego ułatwiamy wam życie, jak to tylko możliwe.
1: I coraz łatwiej, naprawdę coraz łatwiej wygrać u nas duże pieniądze.
0: Te widełki są super wąskie, ten korytarz prowadzący do dużych pieniędzy jest naprawdę wąski, ciasny, 14 470 za mało.
1: 14 488 za dużo.
0: No pewnie wiecie, ile jest w naszym szczęśliwym sejfie, jaka to jest ta najbardziej poszukiwana kwota w całym kraju.
1: Dlatego teraz zgłoście się do zabawy za dużo, za mało, najlepiej wysyłając hasło MAX pod 7327.
0: Zgłoście się wysyłając MAXa na 7327. Każdy taki MAX to szansa na coś pomiędzy 14 488
1: a 14 470.
0: Typujcie, grajcie, kasa do wzięcia jeszcze przed weekendem, tu w RMF Max.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął. I to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
5: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, 2 balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.

0: Linki do Media Markt.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
3: To wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
2: Jest 9:00, czas na najnowsze flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Wracamy na Mazowsze. Jak już wiecie z naszych fleszy, od kilkunastu godzin trwa walka z pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. W akcji bierze udział ponad 800 strażaków. Sytuacja jest opanowana, ale działania mogą potrwać nawet kilka dni.
3: Trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, był

0: Gasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
1: Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie. Są dymy, są jakieś zarzewia.
0: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu.
2: Tyle Michał Radkowski.
3: To jest RMF Max.
2: Krótko po godzie. Dziś na Kujawach i Pomorzu ma być słonecznie i bardzo ciepło, do 24 stopni. Więcej o aktualnej sytuacji meteo powiemy tuż po fleszu. Sezon lęgowy niebudowlany to hasło happeningu w parku centralnym w Bydgoszczy. Społecznicy wraz ze studentami sprzeciwiają się budowie kąpieliska nad Brdą. Inwestycji zatrzymać się nie dam, ale można ją opóźnić ze względu na sezon lęgowy, przekonuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew Monitoring Obywatelski Drzew.
4: To jest wyjątkowe miejsce pod względem przyrodniczym na mapie Bydgoszczy. Ornitolodzy mówią o 66 gatunkach ptaków, a nie mówimy jeszcze o płazach, gadach, bezkręgowcach i roślinach. Ptaki teraz są w środku okresu lęgowego. Dla niektórych jest to miejsce właśnie, w którym zakładają gniazda. Dla innych jest to miejsce żerowania, dla jeszcze innych miejsce odpoczynku.
2: Happening odbędzie się w niedzielę o 13 w Parku Centralnym. Szybko przenosimy się do Inowrocławia. Tam 5 czerwca odbędą się juwenalia WSP. Tego dnia miasto przejmą studenci.
5: Dla nas ważna edycja, ponieważ chcemy stopniowo budować tradycję juwenaliową naszej uczelni i coraz mocniej zaznaczać obecność studentów w życiu miasta. Stąd też decyzja, aby zrobić to ponownie wspólnie z miastem podczas finału Dni Inowrocławia.
2: Tyle Dawid Błaszczak, pełnomocnik do spraw studenckich, współorganizator juwenaliów. Symbolicznym momentem będzie wręczenie studentom kluczy do miasta. Taka impreza zdarza się raz na 80 lat. 13 czerwca, okrągły jubileusz włocławskiego chemika. W porannym fleszu sprawdzamy, jaki jest plan.
6: Rozpoczynamy od mszy świętej w naszym kościele parafialnym świętego Jana. Następnie około godziny 10 spod zespołu szkół chemicznych, za 15:10 dokładnie, startujemy z przemarszem wraz z orkiestrą, z pocztami sztandarowymi i zaproszonymi gośćmi. Maszerujemy do Centrum Kultury Browar B i tam w głównej sali odbędą się te nasze uroczystości oficjalne. O godzinie 10:15 tak rozpoczniemy.
2: Zapowiada Maciej Kowalczyk, dyrektor zespołu szkół chemicznych we Włocławku. We fleszu o 9:00 to już wszystko. Za godzinę przedstawimy Wam kolejną porcję aktualnych informacji z naszego regionu. Zostańcie razem z nami.
3: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Na pogodę nie powinniśmy dziś narzekać nad naszym regionem. Dominować ma słońce, pojawią się też chmury, ale nie przyniosą one ze sobą opadów deszczu. Takie zapewnienie słyszymy od synoptyków. Sprawdźmy teraz temperaturę. W Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu na termometrach maksymalnie 23-24 stopnie. Będzie bardzo ciepło. Wiatr powieje z północnego zachodu z umiarkowaną prędkością. Ciśnienie spada. Z tego powodu grozi nam senność i zmęczenie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą.
3: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
6: 9:04.
7: A jakbyście szukali pomysłu na jutro, to jest fajne święto jutro.
6: Jakie święto?
7: Dzień ziemniaka.
6: A, no to obowiązkowo frytki. A dzisiaj jest dzień sąsiada.
7: To i się łączy.
6: Absolutnie, tylko pod względem tego, że... Z sąsiadem można iść na frytki, czego wam bardzo serdecznie życzymy. Ciao!

No właściwie to już czuć o tej porze trochę weekendową atmosferę, no to jeszcze z tym piątkiem sobie poradzimy i będzie luz. Robert Bojowski, Bele do obiadu w RMF Max. Dzień dobry. Dobrych rzeczy będzie więcej, no bo i weekendowe wydarzenia będę miał dla was, i gotówka w zabawie za dużo, za mało. No i hity na maksa na piątek. Mam ich dla was całe mnóstwo. Lilywood za chwilę. Bierzemy się za pierwszą zmianę.

0: Od piątku do niedzieli kiełbasa grillowa 500 gramów 9 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. A od czwartku do niedzieli skrzydełka w marynacie na grilla 12 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.

0: sklepach MediaMarkt.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj olej kujawski litr, jedyne 4,99. I karkówka wieprzowa bez kości, tylko 9,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Samo wchodzi.
9: Tak się robi klimat.
8: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Skarcym z WRMF Max Bydgoszcz. On też dołączy do trasy Lato na Maxa. No jak on wam teraz energii nie dodał, to już nie wiem, kto może to zrobić. Może te informacje, które przygotowałem o tym, co fajnego dziać się będzie u nas w czasie weekendu w Bydgoszczy, trochę was rozruszają, no bo dzisiaj jeszcze stand-up z Pawłem Konkielem, który o 19 wystąpi w hotelu Campanil. I babci i dziadkowi możecie podpowiedzieć, że dzisiaj impreza dla nich na Starym Rynku o 13 zespół Żuki wystąpi. Jak to powiedział, że tylko młodzież się może bawić. Justin Bieber, jak był młodzieżą, to się bawił. Ale dalej mu dobrze idzie. Tu razem z Nicki Minaj i później jeszcze John Summit.

0: jest energia. John Summit, Chase Smokers w RMF Max. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi telefonami. W zabawie za dużo, za mało. Czy wam energii brakuje? Czy macie za dużo pracy i nie ogarniacie, kiedy telefon dzwoni? No, ostatnio nie odbieracie, a dzwonimy z gotówką. No to jeżeli się zgłaszacie, to bądźcie czujni, bo dzisiaj właśnie ktoś może wygrać ponad 14 tysięcy złotych. Widełki już się bardzo mocno zawęziły. To już się musi udać po prostu. Teraz macie 10 minut, żeby załapać się na taką piątkową promocję. Piątkowy bonus, 299 losów za jedno zgłoszenie. Czyli raz wysyłacie słowo MAX na numer 7327 i dostajecie za tego SMS-a aż 299 losów. MAX 7327, koszt 3,69 zł. Grubo ponad 14 tysięcy złotych dzisiaj do wzięcia w RMF MAX. Idę na MAXa.
1: Witam was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażacie to sobie? Więcej wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie, jaką jedną rzecz chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Co najbardziej lubią dzieci?
3: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
2: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
3: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
2: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazję, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Uwaga, uwaga! Dni Dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciasto Porty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Na pogodę nie powinniśmy dziś narzekać nad naszym regionem. Dominować ma słońce, pojawią się też chmury, ale nie przyniosą one ze sobą opadów deszczu. Takie zapewnienie słyszymy od synoptyków. Sprawdźmy teraz temperaturę. W Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu na termometrach maksymalnie 23-24 stopnie. Będzie bardzo ciepło. Wiatr powieje z północnego zachodu z umiarkowaną prędkością. Ciśnienie spada. Z tego powodu grozi nam senność i zmęczenie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: RMF Max.
4: RMF Max Bydgoszcz.

Kuba, Zalia już chyba wrócili z tego Kioto, no bo dla nich to się sezon koncertowy rozpoczął. Dla nas też trasa Lato na Maxa już trwa. Najbliższa lokalizacja to Malbork w czerwcu. Zresztą na rmfmax.pl w każdej chwili możecie sprawdzić, gdzie będziemy, jacy artyści z nami przyjadą. Bo jacy artyści pojawią się przed 10:00 w Bledowie, no to już wam mogę powiedzieć. Dub Dogs teraz, no i później jeszcze Bob Sinclair w RMF Max. To jest nowość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: I dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Kaki do Media Markt.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 10 w RMF Max. Mamy dla Was najnowsze informacje. To dopiero będą emocje. W samo południe pierwszy polsko-polski pojedynek singlowy we francuskim Wielkim Szlemie. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Obie panie zagrają ze sobą po raz trzeci. Bilans meczów 1-1.
2: Świątek w tej edycji turnieju dwa mecze zamknęła w 2,5 godziny. Linet na dwa zwycięstwa pracowała dwa razy dłużej. Oczywiście faworytką jest trzecia zawodniczka światowego rankingu, no ale Linet to jest ogromne doświadczenie, solidność. Rzadko mamy takie polsko-polskie pojedynki na takim etapie wielkoszlemowych turniejów. No oczywiście, był na przykład ćwierćfinał Janowicz-Kubot na Wimbledonie, ale to już było ładnych kilka lat temu. Ale dziś, no miejmy nadzieję, że będziemy mieli po prostu dużo emocji.
1: Tyle Patryk Serwański.
0: To jest RMF Max.
1: Synoptycy na dziś dla Kujaw i Pomorza nie zapowiadają opadów, a to oznacza kolejny dzień bez deszczu. Sytuacja w lasach jest coraz bardziej niepokojąca. Panuje w nich duże i średnie zagrożenie pożarowe. Leśnicy apelują do mieszkańców o ostrożność. Wystarczy niedopałek papierosa, by doszło do nieszczęścia i nieodwracalnych strat w przyrodzie. We Flash o 10 teraz przenosimy się do Inowrocławia. Miasto chce rozszerzyć strefę płatnego parkowania o fragment ulicy Toruńskiej od Plebanka do Laubica. Jaki ma być tego efekt? Krótko o tym Michał Jasztak, naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego.

0: Gospodarczego i Funduszy Europejskich.
1: Włączenie tego odcinka do strefy parkowania ma na celu zwiększenie rotacji pojazdów, wyeliminowanie zjawiska przenoszenia się parkujących z obszarów objętych już strefą na obszary sąsiednie, nieobjęte opłatami, zapewnienie bardziej sprawiedliwego wykorzystania przestrzeni publicznej.
0: Sprawą zajęli się inowrocławscy radni, do głosowania jednak nie doszło. Temat powróci do prac w komisjach. Dentobus odwiedzi Bydgoszcz jutro między 13 a 16. Mobilny gabinet pojawi się w Myślęcinku. Najmłodsi mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać z przeglądu stomatologicznego i profilaktyki jamy ustnej. Rower to pojazd rodzinny, przekonuje bydgoska masa krytyczna, która dziś zaprasza na rodzinny przejazd.
2: Każdy rajd masy krytycznej dotyczy innego tematu. Spotkania odbywają się co miesiąc i są poświęcone często bezpieczeństwu, potrzebie budowania ścieżek rowerowych i zmian w przepisach. Dzisiaj jednak organizatorzy skupią się na rodzinnym spędzaniu czasu. Będą też zachęcać do jazdy rowerem wszystkie pokolenia.
0: Gdzie start, gdzie meta? O tym raz jeszcze Monika Jędrzejewska.
2: Przejazd wyruszy ze Starego Rynku i ulicami miasta skieruje się do Muzeum Kanału Bydgoskiego. Tam zaplanowano bezpłatne zwiedzanie. Na koniec będzie też ognisko. Zbiórka przed ratuszem o godzinie 18. Udział jest darmowy.
0: Tyle nasza reporterka. Nie da się ukryć, że przed nami weekend. Co będzie się działo? My proponujemy Wam sobotni offroad 4x4 o puchar wójta gminy Fabianki. Motoatrakcje na terenie przy jednostce OSP Lisek. Teraz prognoza pogody dla regionu. Zostańcie razem z nami. Jak zapowiadają synoptycy, przed nami słoneczny dzień bez opadów deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 23, a może i nawet 24 stopnie. Warunki biometeorologiczne są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ale ciśnienie powoli spada. Wiatr do umiarkowanego z północnego zachodu. Jutro, zwłaszcza do południa, mogą pojawić się słabe opady deszczu.
3: Po 10:00 piątek mamy, ale to już pewnie zauważyliście o poranku. Czekamy na weekend, no a skoro piątek, to oczywiście w naszych kinach nowości filmowe, premiery. No i niebawem podpowiem Wam, na co nowego dzisiaj można wybrać się do kina, a teraz zabieramy się za piątkowe obowiązki. Bledka nam pomaga, jej piękne dwa dni właśnie teraz w RMF Max.

0: jest Milky w RMF Max, a do tego może jeszcze kawka i piątek się dzieje. Koniec miesiąca za moment, pewnie wypłata dziś wpłynie, albo po weekendzie, przy okazji brawa dla księgowej za terminowy przelew, chociaż to nie musi być jedyny przelew, może być jeszcze jeden, może nawet większy od tego waszego. Ponad 14 tysięcy złotych. Brzmi dobrze, prawda? A jak się dobrze będzie wydawać, jeżeli właśnie wy dziś wygracie te pieniądze? To jest możliwe, no ale najpierw trzeba dać nam znać, że chcecie, żebyśmy do was zadzwonili. To się robi jednym SMS-em, słowo MAX, wpisujecie, wysyłacie na numer 7327 za 3 zł 69 groszy. No i czekacie, może właśnie wasz numer dziś wybierzemy i może właśnie to wy będziecie próbować odgadnąć, ile dokładnie pieniędzy mamy na koncie. Widełki już są bardzo wąskie, coraz łatwiej się robi, a nawet jeżeli wam się nie uda, to i tak wyślemy wam 500 zł za to, że próbowaliście odgadnąć. No, to teraz jeszcze ten SMS. MAX na numer 7327. MAX.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
3: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich, MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kochana, ale masz wypieki.
7: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
6: Chodziło mi o te wypieki.
7: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Środy 3 czerwca.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wielo sztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Bydgoszcz 106.1 FM.

lubimy czuć tu, że sezon blisko. California Love i White w RMF Max, Bydgoszcz, ale jeszcze przed sezonem letnim kolejne kinowe premiery w Bydgoszczy. Akurat nic o Kalifornii tym razem, ale coś dla fanów fantasy. Trust me, I know how to use it. Władcy Wszechświata. Fantasy, science fiction, komiksowe klimaty, fabularny film połączony z animacją. Miecz Mocy sprowadza księcia Adama z powrotem do Eternii i tam odkrywa, że jego ojczyzna legła w gruzach. Oficjalna premiera za tydzień, ale dystrybutor postanowił, że przedpremierową już możemy ten film oglądać. Władcy Wszechświata. To co, zanim pójdziemy do kina, lecimy dalej z piątkiem, z obowiązkami i to z jaką muzą? Christian Marci teraz i później Martin Garrix.

0: reklama.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody Grycan aż 1100 ml, tylko 16 zł 89 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Masło ekstra kremowe Lumico 85% tłuszczu 200 gramów, tylko 3 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
8: Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy! Zostały ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Tak zapowiadają synoptycy, przed nami słoneczny dzień bez opadów deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 23, a może i nawet 24 stopnie. Warunki biometeorologiczne są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ale ciśnienie powoli spada. Wiatr do umiarkowanego z północnego zachodu. Jutro, zwłaszcza do południa, mogą pojawić się słabe opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: RMF Max.
6: RMF Max Bydgoszcz.

Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

niezmiennie uwielbiam ich w tym numerze. Kwebo na fide Daria Zawiało w RMF Max. Oj, to było bardzo dawno, kiedy Daria odwiedziła próbę mikrofonu, ale pewnie przed kolejną trasą koncertową też się pojawi w naszym studiu. W najbliższą niedzielę za to pojawią się Liwka i Fukaj. Będzie też się przewijać twórczość Taco Hemingwaya, także bardzo interesująco się to zapowiada. Próba mikrofonu już w niedzielę wieczorem w RMF Max, a najbliższe piątkowe minuty to Anima i jego Beautiful i później jeszcze Vinay.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku.

0: klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
1: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy.

0: na weekend, bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: W RMF Max czas na przedpołudniowe flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Ekonomiści spodziewali się wzrostu, a tu niespodzianka. Inflacja lekko spadła z 3,2% do 3,1%. Takie wyliczenia za maj podał właśnie GUS. Tymczasem eksperci szacowali wzrost nawet do 3,7%. Z czego wynika to rozminięcie się prognoz?
4: To jest efekt przymrozków. Pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną Zośkę, czyli spadek temperatury. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymarły. A więc mieliśmy dużo towaru na bazarach, a to przełożyło się na niższe ceny i to właśnie te niskie ceny żywności obniżyły nam całościową inflację. Tym samym udało się złagodzić spore jednak wzrosty cen paliw, no bo to jest tą drugą stroną tego medalu.
3: Tyle Krzysztof Berenda.
5: To jest RMF Max.
3: Budowa kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym wciąż wzbudza duże emocje. Inwestycji sprzeciwia się Bydgoskie Stowarzyszenie Modrzew. Stąd zaplanowany na niedzielę happening pod hasłem Sezon lęgowy niebudowlany. Społecznicy wezmą ze sobą banery z wizerunkami ptaków, które ich zdaniem są zagrożone.
6: To takie, myślę, będzie bardzo symboliczne dla tego miejsca.
7: Będziecie domagać się może przesunięcia terminu rozpoczęcia tych prac?
6: Chcielibyśmy, żeby to zostało wzięte pod uwagę, no ale tutaj przepisy, czy to, co się znajduje w decyzji RDOŚ-u, no jakby jednoznacznie wskazuje, jak wygląda postępowanie w takim przypadku. Ono jest zgodne z prawem, natomiast jest niezgodne z wiedzą naukową. No i tutaj jakby na to nie za wiele poradzimy.
3: Z Marzeną Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew rozmawiała Monika Jędrzejewska. W przedpołudniowym fleszu zaglądamy do Włocławka, gdzie odnowionych zostanie kilkanaście zabytków. Jakich? O tym krótko teraz Bartek Seklecki.
8: Dzięki dofinansowaniom wyremontowane zostaną kamienice zlokalizowane przy Kilińskiego oraz Świętego Antonia.

0: Toniego. Prace restauratorskie będą także realizowane w kościele parafii ewangelicko-augsburskiej czy bazylice katedralnej. Łączna wartość miejskich dotacji to 750 tysięcy złotych.
1: Podaje nasz wrocławski reporter. U nas teraz wakacyjny cykl Lato w Konstelacjach, który przeprowadzi Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Co się za tym kryje?
2: To propozycja dla każdego, kto szuka ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu, weekendowych wyjazdów z przyjaciółmi czy rodzinnych podróży po regionie. Cała akcja to sieć wyjątkowych wydarzeń, które krok po kroku pozwolą odkrywać urok naszych miast. Wielkie świętowanie rusza już jutro w bydgoskim Fordonie podczas pikniku Wiślane Wici. Co ważne dla mieszkańców naszego miasta, w kalendarzu imprez znalazł się również piknik pod kujawskim niebem, który zawita do Inowrocławia 2 sierpnia.
1: To była Karolina Stramowska. Jeszcze basket. Amelia Pawlikowska zostaje w Artego Bydgoszcz. Klub przed chwilą poinformował o przedłużeniu umowy z zawodniczką, która jest wychowanką zespołu. Dzisiejsze popołudnie na Kujawach i Pomorzu będzie pogodne, czyli słoneczne, no i bardzo ciepłe, bo na termometrach zobaczymy nawet 23-24 stopnie. Tak będzie w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu. Poza tym warunki biometeorologiczne są korzystne, choć ciśnienie powoli idzie w dół. Wiatr momentami umiarkowany z północnego zachodu. W nocy zrobi się chłodniej, na skali okolice dziesiątki, a jutro, zwłaszcza do południa, mogą nam się przydać parasole.
3: Już po 11 w piątek, no to mogę teraz powiedzieć wszystkim słuchaczom, którzy czekają na jakieś ułatwienie w zabawie za dużo, za mało, że będzie coś takiego, jeszcze trochę cierpliwości. Ale będzie się przyjemnie czekać, bo teraz męskie granie orkiestra. Ja się

0: Kalid w RMF Max, to powiem wam, że takiej dobrej muzyki to będzie dzisiaj więcej w Byle do Obiadu. Są też bardzo dobre wieści dla czworonogów. Miłośnicy zwierząt pewnie odtrąbili sukces, bo Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchu. No i to ma sens, skoro nam ludziom zakładają coraz ciaśniejsze kagańce i łańcuchy kolejnymi przepisami, no to chociaż zwierzętom musieli poluzować. Katy Perry też lubi zwierzęta i zaśpiewa za chwilę.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się twoja przyjemność z jazdy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: I po reklamie.

pracy, jak tak fajnie grają Eben, RMF Max, Bydgoszcz. No wieczorem to się skupiać nie będzie trzeba. Można się nawet wybrać na koncert, jeżeli lubicie dobry hip-hop, no bo dziś o 18 na plenerowej scenie Fabryki Lloyda Paktofonika Orkiestra, Molesta Evenement i Eldo. To naprawdę hip-hop z górnej półki, jeżeli chodzi o polskich raperów. A jeżeli wolicie mocniejsze brzmienia, no to New Metal Party dziś w Over Dunder Pub o 21, czyli zlot fanów Linkin Park. No i jeżeli chodzi o klubowe imprezy, to podpowiem, że jutro w bydgoskim kraju pojawi się gościnnie Fafak. A teraz DJ, producent, który niedawno występował na koncercie Enrique Iglesiasa, to Andy Dust.

0: Bausa w tle od RMF Max. No i taki nam się fajny piątek robi. Ogarniamy resztę dzisiejszych obowiązków. To naprawdę może być wasz dzień, bo to właśnie wy możecie dziś wygrać w RMF Max 14 tysięcy złotych, a później można wydawać, szaleć, wybrać się na zakupy albo nadpłacić kredyt. Wasza decyzja, jeżeli oczywiście uda wam się wygrać. I teraz taki specjalny moment. Przez najbliższe 10 minut dostajecie 303 losy za jedno zgłoszenie. Jedno zgłoszenie SMS-em na numer 7327. Słowo Max wysyłacie. To kosztuje 3,69 zł i dostajecie 303 losy, czyli dużo większe szanse na to, że właśnie do was dziś zadzwonimy z finałem zabawy za dużo, za mało. Widełki coraz węższe, 14 470 zł to za mało, ale 14 488 zł to za dużo. No sami widzicie, że szanse na wygraną są już naprawdę duże. Zaciskam kciuki i przypominam, Max wysyłajcie na 7327.
1: Max. Reklama. Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę w programie Animacji.

0: ty. Zapamiętaj, 29 i 30 maja Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxis. Zapamiętaj nasz adres: Maxis w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II, 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxis, wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj olej kujawski litr, jedyne 4,99. I karkówka wieprzowa bez kości, tylko 9,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
5: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś.
6: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Dzisiejsze popołudnie na Kujawach i Pomorzu będzie pogodne, czyli słoneczne, no i bardzo ciepłe, bo na termometrach zobaczymy nawet 23-24 stopnie. Tak będzie w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu. Poza tym warunki biometeorologiczne są korzystne, choć ciśnienie powoli idzie w dół. Wiatr momentami umiarkowany z północnego zachodu. W nocy zrobi się chłodniej, na skali okolice dziesiątki, a jutro, zwłaszcza do południa, mogą nam się przydać parasole.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: RMF Max.
15: RMF Max Bydgoszcz.

płyniemy przez piątek z tym znakomitym sombrem. Widzę w kalendarzu, że dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. Jak to jest z tymi sąsiadami w Europie, to się od czasu do czasu możemy przekonać, no bo każdy dba tylko o własny interes, ale ze swoimi sąsiadami w bloku to lepiej żyć dobrze. Podobno sąsiad to najlepszy alarm. No tylko później jak coś się wydarzy, to nikt nic nie wiedział, nikt nic nie słyszał. Gipsa na pewno usłyszą wszyscy. Jego najnowszy, rewelacyjny win. Właśnie teraz w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: środy 3 czerwca.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxis. Zapamiętaj nasz adres: Maxis w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu...
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: Z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XCeed i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Czas na południowy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Prezydent Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Ukrainy. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Chce odebrać order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak argumentuje, Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska.
11: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To jestem oburzony.
10: Karol Nawrocki podkreślił, że gloryfikując bandytów z UPA, Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wejście do rodziny krajów europejskich.
8: To jest RMF Max.
10: Ważna informacja, zwłaszcza dla maturzystów. 3 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Bydgoskiej. W ofercie są nowości. To 3 kierunki. Weterynaria, kryminologia i kryminalistyka oraz zdrowie środowiskowe. Sportowe święto w Bydgoszczy. Przed 17 na Stadionie Zawiszy rusza memoriał Ireny Szewińskiej. Wystąpi plejada czołowych polskich i międzynarodowych gwiazd lekkiej atletyki, m.in. Natalia Bukowiecka, Piotr Lisek czy Pia Skrzyszowska. W południowym fleszu znowu o gwiazdach, tym razem jednak muzycznych. 5 i 6 czerwca odbędą się Dni Inowrocławia, a na scenie m.in. Smolasty, Sarsa, Bledka i zespół Various Max. Ta impreza będzie połączona z juwenaliami.
12: Skoro świętujemy razem z miastem, to zapraszamy także mieszkańców, absolwentów, sympatyków uczelni i wszystkich, którzy chcą być z nami tego dnia. A mówiąc lekkim uśmiechem, legitymacji studenckich raczej nikomu nie będziemy sprawdzać.
10: Zapewnia Dawid Błaszak, pełnomocnik do spraw studenckich, współorganizator juwenaliów. Szybko przenosimy się do Wrocławka. Chemikowi stuknęła 80. Takiego jubileuszu nie da się przegapić. Świętowanie zaplanowano na 13 czerwca. Część oficjalna odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
13: I tam w głównej sali odbędą się te nasze uroczystości oficjalne. O godzinie 10, 10.15 tak rozpoczniemy. i przez kolejne 2 godziny będziemy wspominać, będziemy rozmawiać, będziemy opowiadać historię naszej szkoły, więc to będzie taka naprawdę wyjątkowa i podniosła chwila.
10: Zapowiada Maciej Kowalczyk, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. Po części oficjalnej świętowanie przeniesie się do siedziby chemika. Co tam będzie się działo, o tym we fleszu za godzinę.

0: A na koniec jeszcze kilka słów o tym, jak zdobyć patent na sternika motorowodnego. O planowanym kursie krótko teraz Piotr Bandurski z przystani kajakowo-żeglarskiej ZHR w Inowrocławiu.
1: I takie szkolenie przygotowujemy. 8 czerwca jest w poniedziałek już egzamin, a weekend przed nim przygotowujemy przez kilka dni osoby, żeby mogły i w teorii, i w praktyce nauczyć się, jak bezpiecznie, jak sprawnie pływać motorówkami. Także zapraszamy serdecznie.
0: Zapisy nadal trwają. Synoptycy na drugą połowę dnia dla naszego regionu zapowiadają przede wszystkim chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Chmury w mniejszości bez opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo. Popołudniową porą na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 23-24 stopnie, będzie więc bardzo ciepło. W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie do okolic 10-11 kreski. Warunki biometeorologiczne nadal są korzystne.
2: I już po 12:00 popołudniowe, piątkowe, byle do obiadu w RMF Max. Obiecuję, że niebawem będę miał dla was kolejną premierę na weekend. Premierę filmową, bo premiery muzyczne w RMF Max też dzisiaj będą, a to numer, który znacie doskonale, Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: tak z tego Ebena. No można się przy takiej muzyce rozmarzyć i pomyśleć o tym, na co wydalibyście ponad 14 tysięcy złotych. Oj, to mogą być bardzo przyjemne myśli. Różne przyjemności można sobie za takie pieniądze zorganizować. No i żeby mieć szansę na taką gotówkę jeszcze dziś, tuż przed weekendem, wystarczy wysłać SMS ze słowem MAX na numer 7327. Koszt SMS-a 3,69 zł. Ile ponad 14 tysięcy złotych? To już mówię. 14 470 to jest ta dolna granica. Mniej nie będzie. To za mało. No i 14 488 to te górne widełki i trzeba się wstrzelić, jeśli do was będziemy dzwonić. Jeśli nawet wam się nie uda odgadnąć, nic nie szkodzi i tak dostaniecie pieniądze. 500 zł za to, że próbowaliście. A teraz nie próbujcie, tylko po prostu się zgłaszajcie. Słowo MAX wystarczy wysłać na numer 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Sezon grillowy tylko z twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do niedzieli kiełbasa grillowa 500 gramów 9 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. A od czwartku do niedzieli skrzydełka w marynacie na grilla 12 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął. I to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.

0: 23 czerwca.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.
6: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
7: W RMF Max, hit za hitem.
6: RMF Max, Bydgoszcz 106.1 FM.

0: razu ten Metzner ze swoim Gotham. Gotham to miasto z innego filmu niż ten, o którym chciałem wam opowiedzieć. Zresztą tu miasto nie jest najważniejsze. Film Verdict możecie w ten weekend oglądać w Bydgoszczy.
1: Chief suspect stays silent.
0: Film oparty na prawdziwej historii. Odbywa się proces dziennikarza oskarżonego o morderstwo. Rzecz dzieje się w Irlandii. No i przysięgli mają wątpliwości, co to winy oskarżonego. Do tego sprzeczne dowody. To właśnie jest film Verdict. Można oglądać w ten weekend, a teraz można posłuchać, a nawet pośpiewać z nimi, no bo numer doskonale znacie, Rose i Bruno Mars w RMF.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 30 maja, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
4: Co najbardziej lubią dzieci?
5: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
4: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
5: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
4: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.
21: Synoptycy na drugą połowę dnia dla naszego regionu zapowiadają przede wszystkim chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Chmury w mniejszości bez opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo. Popołudniową porą na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 23-24 stopnie, będzie więc bardzo ciepło. W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie do okolic 10-11 kreski. Warunki biometeorologiczne nadal są korzystne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Hity na maksa!
23: RMF Max Bydgoszcz.

Max ze swoim oceanicznym klimatem. No ale to nie musi być ocean, umówmy się, wystarczy oczko wodne. Najważniejsze, żeby pogoda w czasie weekendu dopisała. Weekend już za parę godzin. No i będziemy mieć dla was weekendowe muzyczne premiery, bo jeszcze dziś nowa Bibi Rexa z Davidem Guettą po 17 w RMF Max, a później po 19 jeszcze najnowsza produkcja od Yearbooksa. Nie przegapcie, jeżeli chcecie być z dobrą muzą na bieżąco. Modelki teraz z hiciorem, które już przygotowały na lato, i później Macklemore z Ryanem Lewisem. No i przypominam o finale zabawy Za dużo, za mało. To dziś po południu w RMF Max. Cały czas można się zgłaszać na rmfmax.pl. Robert Łajewski, dzięki za dzisiaj. Na razie, pa!

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku.
9: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Na zegarach wybiła 13. RMF Max. Mamy dla Was najnowsze informacje. To jest Flash. Tomek Urbański. Zaczynamy. Zakaz kasowania punktów karnych na dodatkowych kursach, jeśli kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Taka zasada wejdzie w życie od środy. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenie prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale z drugiej strony wywołuje wątpliwości także prawników.
9: Nie ma i nie może być przyzwolenia na tolerowanie jakichkolwiek wykroczeń, no ale trzeba też tak naprawdę zawsze patrzeć na koniec, bo często utrata prawa jazdy, na przykład w następstwie popełnienia takich wykroczeń prowadzi do skomplikowania życia nie tylko kierowcy, ale najczęściej jego rodziny.
8: Przyznaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
10: To jest RMF Max.
8: Dobra informacja dla kierowców. Ruch w białych błotach ma być bardziej płynny. Zarząd Dróg Wojewódzkich szykuje się do połączenia Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie S5 i S10. Monika Jędrzejewska sprawdziła dla Was, na jakim etapie są przygotowania do rozpoczęcia tej inwestycji.
11: Drogowcy z ZDW podpisali umowę z wykonawcą na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tej inwestycji. To dokument, który określi zakres prac, ich koszt i różne warianty rozwiązań. Umożliwi też uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację prac. Projektant ma określić, czy uzasadniona jest budowa obwodnicy i rozbudowa drogi wojewódzkiej, która przecina białe błota. Zaplanowane są też spotkania z mieszkańcami. Prace nad dokumentacją potrwają 2,5 roku.
8: Zapowiada nasza reporterka. We Fleszu o 13:00 plany Inowrocławia dotyczące rozszerzenia płatnej strefy parkowania. Chodzi o fragment toruńskiej między ulicami Plebanka a Laubica.
12: Jednocześnie porządkujemy również zakres strefy, konkretnie Aleja Sienkiewicza, na odcinku od Alei Ratuszowej do Grodzkiej, bo przypominam, że dotychczas cały czas jeszcze widniała nazwa ulicy Roosevelta.
8: Tyle Michał Jaśtak, naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich. Sprawa rozszerzenia płatnej strefy parkowania powróci do prac w komisjach. A teraz krótka informacja dla pasażerów pociągów. Od 15 czerwca pojawi się bezpośredni pociąg z Bydgoszczy do Ciechocinka. Zaplanowano jeden kurs w dni robocze. Włocławski chemik świętuje 80-lecie. Jak już wiecie z naszych fleszy, ten jubileusz odbędzie się 13 czerwca w Centrum Kultury Browar B. Po części oficjalnej uczestnicy przeniosą się do siedziby Zespołu Szkół Chemicznych.
7: Tam przygotowaliśmy również poczęstunek, miejsca, udostępniliśmy miejsca, korytarze szkoły, sale, ale budynek to jedno, mury to jedno, bo przede wszystkim najważniejsi są ludzie. I już w tej chwili mamy sygnały od uczniów,

0: którzy skończyli szkołę i 50 i więcej lat temu, że nie mogą się doczekać tego, żeby się znowu spotkać, a co ciekawe, spotykają się cały czas w tych zespołach swoich klasowych.
1: Mówi o tym Maciej Kowalczyk, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. Wszystko wskazuje na to, że pogoda w kolejnych godzinach się nie zmieni, a to oznacza, że cały czas należy spodziewać się przede wszystkim słońca i błękitu na niebie. Chmury też się pojawią, ale bez opadów deszczu, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Ciepło, momentami nawet bardzo ciepło, na termometrach do 23-24 stopni. Tyle zobaczymy w Bydgoszczy, a także we Włocławku i w Inowrocławiu. Jutro w sobotę do południa mogą pojawić się deszczowe chmury i wtedy parasole pójdą w ruch.
2: Czasem się mówi bratobójczy pojedynek, no to teraz mamy siostrobójczy pojedynek. Iga Świątek prowadzi po pierwszym secie z Magdą Linet 1-0, ale cały czas zacięta walka. Będziemy trzymać w RMF Max ręce na pulsie. Rękę na pulsie. Dawid Miązek, dzień dobry, witam was w piątek, piąteczek, piątunio. I linią z Eli Golding na przywitanie. Max! Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: co mówi wasze ciało? Body Talk. Ale Farben i René Miller w RMF Max. Moje ciało oprócz tego, że coś tam wspomina, że przydałaby się wizyta u fizjoterapeuty, to jeszcze mówi każdym swoim fragmentem, że weekend się zbliża. No i słuchajcie, jak jest weekend, to wiadomo, my też nie będziemy czekać do ostatniej chwili z finałem zabawy za dużo, za mało, tylko no już za mniej niż godzinkę chyba będziemy do was dzwonić. Z prostą sprawą, z prostym pytaniem. Chcesz wygrać ponad 14 tysięcy złotych? No to śmiało zgaduj, ile kasy jest ukryte na naszym koncie. Dokładnie wiemy, że to jest kwota między 14 470 zł a 14 488, czyli już tak wąziutko już. No tylko strzelić i trafić. No to co, ty nie trafisz? Pewnie, że trafisz. A nawet jak nie trafisz, to i tak 5 stówek wpada za sam strzał. I to już was powinno przekonać, żeby wejść do gry, ale jeżeli jeszcze nie przekonało, to słuchajcie, podbijam stawkę. Ostatnia dzisiaj, ostatnia w tym tygodniu, kto wie, może ostatnia w ogóle, runda bonusowa. 307 razy mnożę od teraz przez najbliższe 7 minut wasze wszystkie zgłoszenia. Tylko 7 minut. Więc hasło Max, ślij pod 7327 za 3,69 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Dołącz do gry jak najszybciej. No jak będziemy dzwonić, to koniecznie odbierz telefon, bo to mega ważne. I potem jak ktoś będzie pytał, no ale jak ty zgarnąłeś, te 14 koła ponad? No właśnie w ten sposób. SMS z hasłem Max pod 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Kochana, ale masz wypieki.
1: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
2: Chodziło mi o te wypieki.
1: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.

0: do środy 3 czerwca.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: weekend, bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: I po reklamie.

Turn the Lights Off, Just, Jack Style i Yon. A słuchacie oczywiście RMF Max. Nie wiem, czy słyszeliście już, ale dzisiaj jest, słuchajcie, Dzień Sąsiada. No, panie sąsiedzie, sąsiad, dawaj na grilla. Albo sąsiedzie, nie można trochę ciszej? No, takie są mniej więcej nasze interakcje z sąsiadami. A jak to u was wygląda? Jak tam wasze relacje z sąsiadami? Dobrze, lepiej, a może gorzej niż źle? Słuchajcie, mam pomysł. Podzielcie się jakąś krótką historyjką z sąsiadem albo sąsiadką w roli głównej. Może pomogli w trudnej sytuacji, a może wręcz przeciwnie, macie sąsiadów z koszmarów. Kto mnie najbardziej zaskoczy tą sąsiedzką historią, to na pewno jakieś gadżety RMF Max się znajdą. Piszcie na 3001 SMS-a, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo dajcie znać na messengerku RMF Max. Można też napisać, można coś nagrać, to już jak wolicie. Historia z sąsiadem albo sąsiadką, albo sąsiadami w roli głównej. Czekam na 3001 i na messengerku. Gadżety RMF Max też czekają. Bledka z nami i dwa dni.

0: A to zmysłowa nowość od Olivii Rodrigo, Drop Dead w RMF Max. W pierwszym secie nasza siostrobójcza walka była bardzo zacięta. W drugim wygląda na to, że Iga Świątek włączyła piąty bieg. No jest to krok od zwycięstwa z Magdą Linet na kortach Rolanda Garrosa. Aż to muszą biegać w upale, chociaż u nas też ciepełko. Jak to będzie wyglądać przez resztę piątku i weekend, o tym za chwilę w prognozie pogody. A po prognozie Avicii, Waiting for Love.
1: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody Grycan aż 1100 ml, tylko 16 zł 89 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Masło ekstra kremowe Lumico 85% tłuszczu 200 gramów, tylko 3 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co najbardziej lubią dzieci?
5: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
4: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
5: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
4: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
8: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
9: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
10: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Wszystko wskazuje na to, że pogoda w kolejnych godzinach się nie zmieni, a to oznacza, że cały czas należy spodziewać się przede wszystkim słońca i błękitu na niebie. Chmury też się pojawią, ale bez opadów deszczu, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Ciepło, momentami nawet bardzo ciepło, na termometrach do 23-24 stopni. Tyle zobaczymy w Bydgoszczy, a także we Wrocławku i w Inowrocławiu. Jutro w sobotę do południa mogą pojawić się deszczowe chmury i wtedy parasole pójdą w ruch.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Hity na maksa.
4: RMF Max Bydgoszcz.

Ophelia, Taylor Swift, The Fate of Ophelia właściwie w RMF Max. Gips, za chwilę Kukon i Jonathan, czyli świetna nowość w RMF Max. Ty masz, ale słuchajcie, a propos nowości, takie fajne premiery, my zagramy dzisiaj w kanale nadawczym, ja już słyszałem. Bibi Rexha z Davidem Guettą łączą siły w numerze Sad Girls. Ten numer zagramy po 17:00. No i nowość od twórcy Graceland, Earboxa, Babylon, tym razem premiera po 19:00, a o 14:00, czyli już za chwilę Flash i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciasto Porty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
3: Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy! Zostały ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 115.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
4: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
9: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie i...
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Jest 14, czas na flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Rzeczniczka wojewody mazowieckiego uspokaja. W tej chwili nie ma obaw, by ogień nie zagroził kolejnym domostwom, zapewnia Luiza Jurgiel-Żyła. Przypomnijmy, w powiecie wołomińskim od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu. Co z ewakuowanymi prewencyjnie osobami?
1: 5 osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów letniskowych albo przenocowały u rodziny.
2: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę?
1: Te osoby dalej tam są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, nocleg i czekają na rozwój sytuacji.
0: Dodała Luiza Jurgiel-Żyła.
3: To jest RMF Max.
0: Informacja sprzed chwili. Duże utrudnienia spowodował kierowca auta, który na Gdańskiej w rejonie Placu Wolności w Bydgoszczy zablokował torowisko. Dotyczy to linii tramwajowych numer 2, 4, 6 i 11. W RMF Max poruszamy ważne sprawy. To nie jest dobry czas na rozpoczęcie budowy kąpieliska nad Brdą, alarmują społecznicy. Mowa o cennym przyrodniczo parku centralnym w Bydgoszczy, gdzie właśnie teraz trwa sezon lęgowy ptaków.
4: Ptaki teraz są w środku okresu lęgowego. Dla niektórych jest to miejsce właśnie, w którym zakładają gniazda. Dla innych jest to miejsce żerowania, dla jeszcze innych miejsce odpoczynku. No i rozpoczynając tą inwestycję w tym momencie, pozbawiamy je po prostu tych wszystkich możliwości. No i tracimy cenny przyrodniczo teren w Bydgoszczy.
0: Przekonuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, która zaprasza na niedzielny happening pod hasłem Sezon lęgowy niebudowlany. Początek o 13 w Parku Centralnym. Pozostałe tematy w skrócie. Na moment zabieramy Was do Wrocławka. Ciekawie zapowiada się tam Festiwal Liter.
5: Wydarzenie jest adresowane przede wszystkim do nauczycieli oraz studentów. Głównym tematem festiwalu będzie przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania. W programie m.in. wystąpienia praktyków czy kreatywne warsztaty. Festiwal Liter odbędzie się w środę 3 czerwca. Początek wydarzenia o godzinie 13.
0: Informował Bartek Seklecki. A teraz szybkość, żelazna precyzja i doskonała praca zespołowa. W miejscowości Skępy rozegrano 4. Kujawsko-Pomorskie Zawody Pożarniczego Ćwiczenia Bojowego. W rywalizacji wzięli udział także inowrocławscy strażacy. Ich wynik przejrzała Karolina Stramowska.
6: Na starcie wymagających zawodów stanęło 18 najlepszych drużyn Państwowej Straży Pożarnej z całego województwa. Reprezentacja Komendy Powiatowej z Inowrocławia pokazała świetną formę, plasując się dokładnie w połowie stawki. Na 10. miejscu z czasem niespełna 36 sekund. Nasi mundurowi wyprzedzili w bezpośrednim boju m.in. ekipę z Włocławka z minimalną stratą do reprezentacji z Bydgoszczy. Całe zawody zdominowali strażacy z Golubia Dobrzynia, którzy stanęli na najwyższym stopniu podium.
0: Za godzinę kolejny flash, po 15:00 także flash sportowy. W RMF Max sprawdzamy prognozę pogody. Do końca dnia spodziewajcie się licznych rozpogodzeń. To dobry pomysł, by po pracy albo szkole postawić na aktywność na świeżym powietrzu. Aura ma dopisywać. Będzie ciepło do 23-24 stopni. Zobaczymy na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, we Wrocławku i w Inowrocławiu. W nocy na skali okolice 10 z plusem. Przed nami weekend. Słońca nie powinno zabraknąć, ale zwłaszcza w sobotę warto mieć przy sobie parasol. Mogą pojawić się przelotne opady.
7: Tenisowe emocje już co prawda za nami, brawa dla Igi i brawa dla Magdy za piękną walkę, ale za to emocje finałowe przed nami, bo w tej godzinie finał zabawy za dużo, za mało, już niedługo. A na razie emocje muzyczne, Pink Panthers i Zara Larsson, Dawid Mięzek i Wszystko Gra, zapraszam.

0: Jeżeli słyszysz tę nowość,
1: jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: 212 w RMF Max. I teraz słuchajcie, co powinieneś teraz zrobić, jeżeli zgłaszaliście się dziś do zabawy za dużo, za mało. Po pierwsze, czy telefon pod ręką jest? Jest. Czy są wszystkie kreski zasięgu? Są. Czy nie jest wyciszony? Nie jest. Dobra, no to wszystkie warunki spełnione. Jeszcze jak wam teraz będzie, nie wiem, szef, teściowa zawracać głowę, albo koleżanka akurat jej się zbierze na jakieś ploty, to nie odbieramy, tylko od RMF Max odbieramy. Za plus minus 10 minut finał zabawy za dużo, za mało. A za chwilę z nami będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
3: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: niego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jak przegrodzić to stylowo i solidnie? Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i czas na finał zabawy Za Dużo, Za Mało w RMF Max. Ja już tam sobie powtarzam, trenuję rozmowę, ale tu jak mawiali trenerzy piłkarscy kiedyś w Polsce, tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić i rozdawać pieniądze. No to dzwonimy i czekamy w takim razie na połączenie z kimś z was. O, jest sygnał, bardzo dobrze. Przypominam, 14 tysięcy złotych ponad. Dokładnie wiemy już, że 14 470 zł to jest za mało, a 14 488 to jest za dużo. No to czekamy na kogoś, kto odgadnie kwotę i zabierze ją dla siebie, ale właśnie czekamy 6 sygnałów, a to był sygnał numer 5. No to teraz sygnał 6. No i żeby się udało, to teraz tak last minute powinniśmy usłyszeć jakieś halo. Ale chyba nie usłyszymy, no niestety. Szkoda, słuchajcie, bo to kolejny nieodebrany telefon, czyli kaska była tak blisko, wystarczyło przeciągnąć na tą zieloną stronę słuchaweczkę i byłoby pięknie, bo już za samo odebranie telefonu 500, a mogłoby być nawet bardzo pięknie, bo ponad 14 tysięcy złotych przecież do rozdania jest. No i cóż, skończy się na stówce w ramach nagrody pocieszenia i szansa na zgarnięcie tych ponad 14 tysięcy złotych przechodzi na poniedziałek. I możesz sobie zrobić bardzo przyjemny poniedziałek, a od razu dzięki temu bardzo, bardzo przyjemny długi weekend, który w przyszłym tygodniu przecież jest. No to co? No to wysyłaj SMS-a, co ci szkodzi? Za 3,69 tyle co nic, a w zamian ponad 14 tysięcy złotych. SMS z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl i odbierz telefon w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice. Tęsknisz za kimś z ekipy? Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie Dusze. Haj Papi, Ada Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Co najbardziej lubią dzieci?
5: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
4: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
5: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
4: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Wyj głośniej.
22: Mi fan.
21: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: W RMF Max sprawdzamy prognozę pogody. Do końca dnia spodziewajcie się licznych rozpogodzeń. To dobry pomysł, by po pracy albo szkole postawić na aktywność na świeżym powietrzu. Aura ma dopisywać. Będzie ciepło do 23-24 stopni. Zobaczymy na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, we Wrocławku i Finowrocławiu. W nocy na skali okolice dziesiątki z plusem. Przed nami weekend. Słońca nie powinno zabraknąć, ale zwłaszcza w sobotę warto mieć przy sobie parasol. Mogą pojawić się przelotne opady.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: RMF Max.
21: RMF Max Bydgoszcz.

0: Plan B, PZ Matejka z bałaganem, to jest RMF Max, a ja cały czas sprawdzam wasze historie z sąsiadami, które nam tutaj podrzucacie, na przykład ktoś niepodpisany SMS. Sąsiad podczas odśnieżania dachu zaczepił się o komin i nie mógł się odczepić, a że miał czerwoną kurtkę, wyglądał jak święty Mikołaj. Pomoc nadeszła szybko i go z drugim sąsiadem odczepiliśmy. Piękne. Agnieszka jest z nami, ty się pochwal swoją historię z historią z sąsiadami.
1: Rozchodziłam się z moim mężem, wtedy był jeszcze moim chłopakiem, poniosłem na emocje. Stwierdziłam, że nie będzie jadł mojego dzień wcześniej przygotowanego bigosu. Jak otworzyłam okno z trzeciego piętra, no to ten bigos nie wyleciał całkowicie z gara, tylko poleciał po elewacji i wszystkim sąsiadom zgodnie po oknach. No. Wtedy mi to za specjalnie nie przeszkadzało, ale jak żeśmy się pogodzili, no to trzeba było chodzić i wszystkich przepraszać teraz z czekoladą.
0: Coś pięknego. Agnieszka, lecą do ciebie gadżety RMF Max, ale nie wyrzucaj już więcej bigosu przez okno, dobra?
1: Nie, już teraz mieszka na parterze w domu.
0: No to może i dobrze. Dajcie znać, jak tam u was historie z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Max.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 115.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Zmienia auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworski Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworski Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od pierwszego do...
11: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny.
4: Tyle Kacper Wróblewski.
5: To jest RMF Max.
4: Kochacie psy? To posłuchajcie tego. Poszukiwane są tymczasowe domy dla podopiecznych bydgoskiego schroniska. Ma to związek z planowaną przebudową boksów. O szczegółach Monika Jędrzejewska.
6: Zadanie polega na wymianie kanalizacji i urządzeń w budynku z 8 boksami dla zwierząt. Obiekt został wybudowany w latach 80. Jego stan jest dobry, ale wymaga modernizacji. Podczas robót psy przebywające w boksach będą musiały trafić do osób, które zapewnią im tymczasowy dom. Schronisko zapewnia pomoc w doborze psa do warunków mieszkaniowych, opiekę weterynarza i stały kontakt z pracownikami. Akcja poszukiwawcza opiekunów trwa. Roboty mają ruszyć na początku lipca i potrwają 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
4: To była nasza reporterka. We Fleszu o 15 ponownie o planach rozszerzenia płatnej strefy parkowania w Inowrocławiu. Jak już wiecie, chodzi o fragment toruńskiej od ulicy Plebanka do Laubica. Nie brakuje przeciwników tego pomysłu.
7: Podmiotowane obszary kolejne są popatrzone dodatkowymi opłatami dla mieszkańców i najpierw powinno się zadbać o to, żeby stworzyć odpowiednie liczby miejsc parkingowych, które by zasiliły miejsca parkowania dla mieszkańców i tych przyjezdnych, i tych mieszkających w Inowrocławiu. Rozszerzenie właśnie tej strefy często przynosi go jedynie na sąsiednią Nicę i to się wiąże z dodatkowymi opłatami.
4: Argumentował radny Grzegorz Kaczmarek. Na moment zaglądamy do Wocławka. Tam 80-lecie istnienia obchodzi chemik. Z okazji jubileuszu powstała monografia szkoły.
8: Jest to praca zbiorowa, natomiast głównym, że tak powiem, pomysłodawcą spisania dziejów uczniów i nauczycieli zespołu szkół chemicznych jest pan Tadeusz Trocikowski, absolwent zresztą szkoły, który szkołę ukończył 51 lat temu. Dzięki jego zaangażowaniu udaje się stworzyć, mam nadzieję, coś bardzo wyjątkowego, ale na pewno coś, co zostanie z nami na lata.
4: Tyle Maciej Kowalczyk, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Wocławku. Trwa kampania Funduszowy Maj. Z tej okazji przygotowano liczne atrakcje w Kujawsko-Pomorskim. To m.in. Dzień Dziecka w Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Atrakcje dla najmłodszych w niedzielę od 13. Teraz flesz sportowy i Krzysiek Chwaliński.
9: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
10: Czas na flesz sportowy. Rafał Młynarski, zapraszam. Miga Świątek gra dalej we French Open. Polka pokonała Magdalinetę 6-4, 6-4 i zameldowała się w 1/8 finału turnieju w Paryżu. Mecz był wyrównany, ale końcówki setów należały do Igi. W niedzielę zagra o ćwierćfinał z Ukrainką Martią Kostiuk. Za nami trening piłkarskiej reprezentacji Polski przed niedzielnym spotkaniem z Ukrainą. W kadrze jest nasz kapitan Robert Lewandowski, który ostatnio wspominał, że nie wie jeszcze, kiedy zakończy przygodę z reprezentacją. Kariery nie kończy też Leo Messi. Właśnie został powołany do kadry Argentyny na zbliżający się mundial.
9: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
4: Późne popołudnie na Kujawach i Pomorzu ma być pogodne, bez opadów deszczu. Takie zapewnienie słyszymy od lokalnych synoptyków, a na termometrach w ciągu najbliższych godzin zobaczymy nieco powyżej 20. Poza tym warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr powieje z północnego zachodu z umiarkowaną prędkością. Jutro w sobotę trochę słońca, trochę chmur, a także przelotne opady deszczu. Dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol.
5: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Hity na maksa.
12: Pogoda to jedno, ale klimat nam się robi coraz bardziej weekendowy. No to w ten weekendowy klimacik jeszcze bardziej wprowadzą nas teraz Bibi Rexha i Faithless numerem New Religion. Dawid Miązek, a to jest program I Wszystko Gra. Zapraszam.

0: Beautiful.
1: Tytuł kawałka taki, że od razu wiemy, co powiedzieć po posłuchaniu Beautiful. Animaj Jodzie w RMF Max. Za chwilę te piękne i nie mniej piękne historie o sąsiadach. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada. Podsyłajcie na 3001 albo na Messengera RMF Max. Można głosówkę nagrać. Są gadżety RMF Max do wzięcia. Za chwilę będzie na przykład historia starszego małżeństwa z dużą werwą.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do niedzieli kiełbasa grillowa 500 gramów 9 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. A od czwartku do niedzieli skrzydełka w marynacie na grilla 12 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: 3 czerwca.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
4: Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy! Zostały ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.
5: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec! 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Na szeroką wodę zabrała nas Roxy z Faustem. Słuchacie RMF Max. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada. Z tej okazji zbieramy wasze historie o sąsiadach. Jak tam żyjecie z sąsiadami? Tutaj na przykład aż serduszko rośnie. Proszę, pomagam dwóm sąsiadkom. Jedna po 80, druga 99 lat. No to brawa za dobre uczynki, ale są mniej przyjemne historie. Tutaj opisujecie w SMS-ach na Messengerku na przykład kłótnie z sąsiadami. I tu uwaga, chyba rekord. Od 30 lat jesteśmy pokłóceni z sąsiadami i jego matką non-stop jakieś awantury. A propos sąsiadów, taką głosóweczkę podesłał nam Michał.
1: Miałem kiedyś sąsiadów, dosyć starsze już małżeństwo. Co drugą noc w nocy strasznie hałasowali. My mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, oni mieszkali na drugim, więc wszyscy pod, nad i obok słyszeli tych sąsiadów, jak się pieszczą w nocy. Ale jak ja w południe włączyłem muzykę w czasie sprzątania, to przychodził i pukał do mnie, że ja mu się nie daję wyspać.
0: No bo jak był w starszym wieku, no to tyle go kosztowało, że to musiał potem odespać przecież, nie? Ale co drugą noc, słuchajcie. I to na starość mają ludzie zdrowie. Do Michała lecą gadżety RMF Max. Jak chcecie, to też podeślijcie jakąś historię z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Max. A z nami teraz Tame Impala, Genie i Dracula.

0: Bauza i Magnetic. To jest RMF Max. Ja wiem, że trochę to brzmi jak żart, ale tak, dobre wiadomości dla kierowców, słuchajcie. Albo inaczej, dobra i zła wiadomość. Zła jest taka, że 95 średnio 6,27, a diesel 6,50. A dobra, że to są najniższe ceny od marca, czyli od inwazji na Iran. Czyli dalej płaczemy przy tankowaniu, ale już trochę mniej. Że co? Mówicie, że cały czas za drogo? No, to trzeba było zostać posłem i mieć kilometrówki.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią.

0: Prezenty na Dzień Dziecka to Allegro.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kochana, ale masz wypieki.
4: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
3: Chodziło mi o te wypieki.
4: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Co najbardziej lubią dzieci?
7: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy.
6: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
7: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo.
6: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazję, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Gramy.
18: Nie oceniamy.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
19: Późne popołudnie na Kujawach i Pomorzu ma być pogodne, bez opadów deszczu. Takie zapewnienie słyszymy od lokalnych synoptyków, a na termometrach w ciągu najbliższych godzin zobaczymy nieco powyżej 20. Poza tym warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr powieje z północnego zachodu z umiarkowaną prędkością. Jutro w sobotę trochę słońca, trochę chmur, a także przelotne opady deszczu, dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol.

0: Graceland od Earboxa w RMF Max, a po 19 w kanale nadawczym zagramy premierowo nowy numer od Earboxa Babylon. Nie przegapcie. No i nie przegapcie wjeżdżającego na YouTube RMF Max o 20 nowego odcinka podcastu Bratnie Dusze, tym razem z Murcix, z uczestniczką tej pierwszej oryginalnej ekipy. Będą wspominki, ale o związkach też dużo będzie. No i najpikantniejsze fragmenty Bratnich Dusz jutro po 10 na antenie RMF Max. Zapraszam w imieniu swoim, Ady Krysian i Agaty Świderskiej. Po 10.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na Hyundai Bydgoszczy.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: oferty. Tylko dzisiaj olej kujawski litr, jedyne 4,99. I karkówka wieprzowa bez kości, tylko 9,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Gotham od Metznera, to jest RMF Max, a my wracamy do waszych fajnych, niefajnych historii z sąsiadami. To jest fajna. Mateusz napisał, jakiś czas temu sąsiad szukał kota, okazało się, że wszedł na naprawdę wysokie drzewo i zamiast straży pożarnej trzech sąsiadów, dwie drabiny i jeden uratowany kociek. I pięknie. A tu z kolei z innej bajki trochę. Sąsiad jest zapalonym stolarzem, przeszedł na emeryturę i cały dzień, nawet w zimę, na dworze wycina piłką elektryczną konstrukcję z drewna. Ale przynajmniej mebelki za czekoladę wam ogarnie albo coś. A tutaj jeszcze Paulina i jej historia super sąsiadki. Proszę bardzo, Paulina, dajesz.
1: Tak, mamy taką sąsiadkę jak dawniej, taką, o której o godzinie 20 można zastukać po dwa jajka i szklankę cukru i zawsze wesprze. No i właśnie mieliśmy taką przygodę, że kiedyś podczas wakacji pilnowała nam mieszkania i doglądała tarasu. Aha. No i gdy pytaliśmy, czy wszystko ok, to mówiła, że tak. No a po powrocie okazało się, że nasza ratanowa sofa została wywiana przez wiaterek z 6. piętra.
0: Wow.
1: No i tutaj nasza sąsiadka też stanęła na wysokości zadania i ją z parteru na 6. piętro z powrotem wtargała.
0: Ło, wow, co za dziewczyna. Mam nadzieję, że ją wynagrodziliście jakąś czekoladką czy czymś.
1: Oczywiście, że tak.
0: Pozazdrościć sąsiadki, jak ma na imię?
1: Dominika.
0: To pozdrawiamy, a do ciebie, Paulina, lecą gadżety RMF Max.
1: Ale super.

Taneczny klasyk od Dawida Tawary. Jeżeli dobrze pamiętam, to tak naprawdę jego jedyny duży hit, no ale jaki. If You Don't Know My Name, to jest RMF Max oczywiście i powoli już się z wami żegnam, bo do 17, no jeszcze trochę czasu, ale już coraz bliżej, już robi miejsce ekipie kanału nadawczego. Dzisiaj ekipa męsko-męska, Filip i Michał, Filip Kliber, Michał Siwek. Dwa słońce alfa w jednym pomieszczeniu, jak to studio to wytrzyma, a jakoś dadzą radę. Na pewno będzie fajny powrót do pracy, jak zostaniecie z nami. Kanał nadawczy już za chwilę. Ja wracam do was jutro po 8 rano. Dawid Miązek, do usłyszenia. Cześć, pa!

0: Super okazjami. Lody Grycan aż 1100 ml, tylko 16 zł 89 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Masło ekstra kremowe Lumico 85% tłuszczu 200 gramów, tylko 3 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Morwiny są gorące.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: MediaMarkt.
6: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
8: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
9: To wybrałabym prezent z Media Expert.
8: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
9: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
8: I wiele innych zabawek w super cenach.
10: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Zmienia auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na Maxa.
14: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
16: Noc na Kujawach i Pomorzu ma być dość pogodna, bez opadów. Po zmroku na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu okolice dziesiątki z plusem. A jutro, zwłaszcza do południa, mogą nam się przydać parasole. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. W sobotę temperatura w naszym regionie podskoczy do maksymalnie 23 stopni. W niedzielę też powyżej 20. Poza tym umiarkowane zachmurzenie, czyli trochę słońca, trochę chmur. Wiatr ma być na ogół umiarkowany, dodają eksperci od spraw meteo.
15: Hit na Maxa.
14: RMF Max Bydgoszcz.
17: Two ships in the night.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
8: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się twoja przyjemność z jazdy.

0: Marki do Media Markt.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Tu RMF Max. We Flash o 17 przygotowaliśmy dla Was najnowsze informacje. Tomek Urbański, zaczynamy. Sejm przyjął projekt tzw. ustawy łańcuchowej, czyli zakazującej trzymania psów i kotów na uwięzi. Za zdecydowana większość posłów, przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu. Czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
7: No wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tzw. ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie. A chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku np. braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
6: O czym informował Kacper Wróblewski.
4: To jest RMF Max.
6: Happening w Parku Centralnym to prawdopodobnie ostatnia odsłona walki o zachowanie tego cennego pod względem przyrody miejsca, jakim są tereny nad Brdą. Jak już wiecie z naszych fleszy, w przyszłym roku ma tam powstać miejskie kąpielisko.
8: Zaczynamy w niedzielę o 13:00. Każdy może dołączyć. My przygotujemy plansze z nazwami tych gatunków. No i zapraszamy wszystkich. Można przyjść. Będziemy się ustawiać do zdjęcia. Mamy nadzieję też, że zabiorą głos przyrodnicy z innych organizacji i opowiedzą jeszcze o tym, co tam mamy na miejscu cennego.
6: Zapowiada Marzena Błaszczyk z Bydgoskiego Stowarzyszenia Modrzew. Wyjazdy do parków, trampoliny, kreatywne warsztaty i wizyty w nietypowych muzeach. Ruszyły zapisy na półkolonie organizowane przez Inowrocławski MDEK. O tym, jaki jest plan na wakacje, Karolina Stramowska.
9: Placówka przygotowała dla najmłodszych dwa turnusy pełne dobrej zabawy. Program zapowiada się niezwykle intensywnie. W planach są m.in. wyjazdy do Bydgoszczy i Torunia, gdzie dzieci odwiedzą park trampolin, kreatywną przestrzeń Art Splash czy Muzeum Historii Partaczy. Nie zabraknie też ciekawych zajęć na miejscu, w tym warsztatów zrobienia cukierków, spotkań z policją poświęconych bezpieczeństwu oraz zajęć Pszczele Cuda.
6: Tyle nasza reporterka. Trwają przygotowania do Wielkiego Święta we Włocławskim Chemikum. To oczywiście jubileusz 80-lecia. W wyjątkowym wydarzeniu wezmą udział absolwenci z różnych roczników.
10: To jest tak, że wraz z upływem czasu, im dawniej kończyliśmy szkołę, tym ta siła przyciągania jest zdecydowanie większa i to widzimy. Osoby, które ukończyły te 50 lat temu szkołę na przykład, bardzo często odwiedzają budynek naszej szkoły, niekiedy po kilkudziesięciu latach. Im bliżej takiego wydarzenia kulminacyjnego, jakim jest ten zjazd absolwentów mimo wszystko przy okazji obchodów jubileuszowych, powoduje, że coraz częściej o tym chemiku nasi absolwenci zaczynają myśleć.
6: Przekonuje Maciej Kowalczyk, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. Główne jubileuszowe obchody odbędą się 13 czerwca. Jeszcze krótka zapowiedź. Bez presji piłkarze Zawiszy rozegrają ostatni mecz w trzeciej lidze. Jutro o 18:00 wyjazdowe spotkanie z Kartuzją. Niezależnie od wyniku, niebiesko-czarni mają już zagwarantowany awans do centralnych rozgrywek.
4: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: 10-11 stopni, tyle zobaczymy w nocy z piątku na sobotę. Na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także we Włocławku i Finowrocławiu po zmroku ma być dość pogodnie, bez opadów. Za to parasole przydadzą nam się w sobotę, zapowiadają synoptycy, zwłaszcza do godzin południowych, precyzują eksperci od spraw meteo. Tego dnia na termometrach maksymalnie 23. W niedzielę podobnie, na skali okolice 22. Poza tym dużo słońca, ale chmur też nie zabraknie.

0: Wiesz, na
1: drodzy państwo, złe wieści dla weekendu. Zaczynamy go w RMF Max.
2: I przy okazji wstaliśmy. Wstaliśmy, czyli Filip Kliber,
1: Michał Siwek.
2: Dobry wieczór w weekendzie. Fajnie, że jesteś z nami. Jest z nami też Justin Bieber, Nicki Minaj. Zresztą oni się zaraz sami przedstawią, bo tacy są po prostu oni.
1: Kulturalni ludzie, to jest wspaniali, naprawdę, jedyni.
2: Fajni młodzi. O.

0: Najlepsze hity do piątku to właśnie w RMF Max i właśnie w kanale nadawczym. 10 minut po 17 Morandi nam zagrał swój numer Save Me. To jest przy okazji też ulubiony wszystkich numer magistrów obecnie albo przyszłych magistrów, bo Save Me trzeba cały czas wciskać, kiedy piszecie pracę magisterską. Zapisz mnie, no, albo zapisz jako.
1: Trzeba, jak najbardziej w PDF-ie, w doku, jak lubicie. Tak. Ale nie o tym, bo u nas premiera. Tak trzeba zaczynać weekend. Z przytupem, z dobrym bitem, który tym razem stworzył David Guetta razem z Bebe Rexą. I ten numer nazywa się Sad Girls.
0: I to jest ten numer, który jest naprawdę bardzo wakacyjny. Tam jest taka bardzo fajna gitara. Numer, który brzmi, jakbyście byli nad morzem. A wy nad tym morzem możecie być już teraz. Dzięki RMF Max właśnie. And now,
2: ladies and gentlemen... Premiera w RMF Max.
0: Kocyk plaża, RMF Max, Bebe Rexa, David Guetta.
1: A zero, jak? Zero potrzeb.

0: Po co to tak krzyczeć, panie Alex?
1: Przestań!
0: Alex Warren, Fever Dream w RMF Max. Piosenka będzie, nie jedna jeszcze u nas, ale ta jedna będzie szczególna, bo napiszemy ją my, ja i Filip, tylko musimy wiedzieć o czym.
1: A że jest piątek, to rzucamy taki bardzo luźny temat, tylko że wy teraz musicie nam zadanie utrudnić. Chodzi o to, żebyście nam wysłali na Messenger RMF Max swoją ostatnią wiadomość, którą właśnie wysłałeś albo wysłałaś na swoim Messengerze. No ja jestem ciekawy.
0: Wejdź teraz na Messengera i zobacz ostatnią wiadomość, którą wysłałeś, bez kontekstu. Po prostu wyślij nam tą jedną wiadomość i my każdą wiadomość, która do nas przyjdzie,
1: umieścimy. Tego nie mogę, ale mogę drugą.
0: Dobra,
1: Możemy
0: się umówić, że to będzie ostatnia cenzuralna.
1: Dokładnie. Czytałem na przykład.
0: I my wszystkie te wiadomości umieścimy w piosence, którą tymi ręcyma napiszemy, a potem puścimy ją w radiu, więc piszcie śmiało. Messenger RMF Max.
2: Max. Reklama.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.

0: Ci do Media Markt.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 60...
3: Barbara do Mariana i mamy to! Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 60...

0: Kępiego 150 przy lotnisku.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Ale jest fajny ten piątek w RMF Max. Tabletka i dwa
1: najlepszy.
0: Dni. To jest najlepszy piątek, jaki możemy wam dać. Jest 17.32 i piątek się odpali w końcu. No, słychać
1: ja
0: co
1: myślę,
0: piątek.
1: Że jego słychać, czuć w powietrzu. Tak. Piątek ma również Anthony Gordon, to jest napastnik, którego sprowadza Barcelona. On ma też piątek, bo przecież w Wielkiej Brytanii tak samo jest piątek jak u nas.
0: Tak,
1: natomiast
0: Friday.
1: Chcieliśmy właśnie o panu Antonim porozmawiać chwilę.
0: Ma dwa razy więcej obserwujących, odkąd pojawiła się plotka, że idzie do Barcelony.
1: Tak, przeglądamy jego profil, nawet pojawił się tutaj taki komentarz, że o, super, wreszcie dobry napastnik w Barcelonie.
0: I to napisała anonimowa, albo anonimowy użytkownik o nicku gówniara z paletką 23. Nie wiem, kto to może być.
1: Pomysłu nie mam w ogóle żadnego.
0: Nie wiem.

0: Joe pisze fajne piosenki, nie? A, tak sobie fajnie lecą w ten piąteczek, jadąc sobie w samochodzie, ale słuchajcie, ta piosenka, która zaraz powstanie, z wiadomości, jakie były ostatnimi wiadomościami na waszym Messengerze.
1: Wszystkie bursztynowe słowiki, Oscary, Grammy i inne takie, to już jest w kieszeni, to będzie piosenka złożona z ostatnich wiadomości z waszych Messengerów.
0: I ona, i ta piosenka już za chwilę w RMF Max. A nagroda to bursztynowe słoiki.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307. Vakcine.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XCeed i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj olej kujawski litr, jedyne 4,99 i karkówka wieprzowa bez kości, tylko 9,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacja.

Ty. Zapamiętaj, 29 i 30 maja Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy. I po reklamie.

10-11 stopni, tyle zobaczymy w nocy z piątku na sobotę. Na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także we Włocławku i Finowrocławiu po zmroku ma być dość pogodnie, bez opadów. Za to parasole przydadzą nam się w sobotę, zapowiadają synoptycy, zwłaszcza do godzin południowych, precyzują eksperci od spraw meteo. Tego dnia na termometrach maksymalnie 23. W niedzielę podobnie, na skali okolice 22. Poza tym dużo słońca, ale chmur też nie zabraknie.

0: Niby Pink Panthers, niby Zara Larsson, ale Zara to wam buty pospadają, jak usłyszycie swoją wiadomość, którą wysyłaliście do nas na Messenger RMF Max. A to była ostatnia wiadomość z waszej skrzynki.
1: O tym piosenka teraz. Od teraz. Nas.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan. Kukon bardzo...
1: Kukon?
0: Kukon.
1: To jest francuski raper.
0: Francuski raper taki.
1: Kukon, to jest kuzyn Kukona właśnie, naszego polskiego rapera.
0: I fajnie, bo Kukon bardzo zaskoczył, jeżeli chodzi o ten kawałek. Ja jestem bardzo zadowolony z rapera Kukon. I jeżeli chcecie więcej takich nowości i więcej takich ciekawostek, to zostańcie z RMF Max. Po 18 mamy coś też przygotowane. Kukon.
1: Tame Impala i Dracula przygotowane zaraz zaraz po 18 po drodze. Flash i prognoza pogody.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 115.

0: Linki do Media Markt.
1: Zmieniał to jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
4: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: I po reklamie.

0: 96.1 FM.
1: Czas na flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Dobra informacja dla kierowców. Ruch w białych błotach ma być bardziej płynny. Zarząd Dróg Wojewódzkich szykuje się do połączenia Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie S5 i S10. Monika Jędrzejewska sprawdziła dla Was, na jakim etapie są przygotowania do rozpoczęcia tej inwestycji.
2: Drogowcy z ZDW podpisali umowę z wykonawcą na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tej inwestycji. To dokument, który określi zakres prac, ich koszt i różne warianty rozwiązań. Umożliwi też uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację prac. Projektant ma określić, czy uzasadniona jest budowa obwodnicy i rozbudowa drogi wojewódzkiej, która przecina białe błota. Zaplanowane są też spotkania z mieszkańcami. Prace nad dokumentacją potrwają 2,5 roku.
1: Zapowiada nasza reporterka.
0: To jest RMF Max.
1: Teraz krótka informacja dla pasażerów pociągów. Od 15 czerwca pojawi się bezpośredni pociąg z Bydgoszczy do Ciechocinka. Na razie zaplanowano tylko jeden kurs w dni robocze. Pociągiem będzie można wrócić tylko z przesiadką w Aleksandrowie Kujawskim lub Toruniu. 13 czerwca okrągły jubileusz wrocławskiego chemika. Sprawdzamy, jaki jest plan.
3: Rozpoczynamy od mszy świętej w naszym kościele parafialnym świętego Jana. Następnie około godziny 10 spod zespołu szkół chemicznych, za 15.10 dokładnie, startujemy z przemarszem wraz z orkiestrą, z pocztami sztandarowymi i zaproszonymi gośćmi. Maszerujemy do Centrum Kultury Browar B i tam w głównej sali odbędą się te nasze uroczystości oficjalne. O godzinie 10.15 tak rozpoczniemy.
1: Po części oficjalnej uczestnicy przeniosą się do siedziby zespołu szkół chemicznych.
3: Tam przygotowaliśmy również poczęstunek, miejsca, udostępniliśmy miejsca, korytarze, szkoły, sale, ale budynek to jedno, mury to jedno, bo przede wszystkim najważniejsi są ludzie. I już w tej chwili mamy sygnały od uczniów, którzy skończyli szkołę i 50 i więcej lat temu, że nie mogą się doczekać tego, żeby się znowu spotkać, a co ciekawe, spotykają się cały czas w tych zespołach swoich klasowych.
1: Mówi o tym Maciej Kowalczyk, dyrektor zespołu szkół chemicznych we Włocławku. A teraz kilka słów o tym, jak zdobyć patent na sternika motorowodnego. O planowanym kursie teraz powie Piotr Bandurski z przystani kajakowo-żeglarskiej ZHR w Inowrocławiu.
4: I takie szkolenie przygotowujemy. 8 czerwca jest w poniedziałek już egzamin, a weekend przed nim przygotowujemy przez kilka dni osoby, żeby mogły i w teorii, i w praktyce nauczyć się, jak bezpiecznie, jak sprawnie pływać motorówkami. Także zapraszamy serdecznie. Zapisy nadal trwają. Wszystkie informacje są na naszych social mediach.
1: Powodzenia. Amelia Pawlikowska zostaje w Artego Bydgoszcz. Klub poinformował o przedłużeniu umowy z zawodniczką, która jest wychowanką zespołu.
0: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
1: W RMF Max sprawdzamy aktualną prognozę pogody na ten weekend. Jutro za oknami sporo będzie się działo, oprócz słońca i chmur, także przelotne opady deszczu. Parasole, jak twierdzą synoptycy, przydadzą nam się zwłaszcza do godzin południowych. Jeśli chodzi o temperaturę, to w sobotę w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy maksymalnie 23 stopnie. W niedzielę podobnie, na skali okolice 22, na ogół bez opadów, dodają eksperci od spraw meteo.
0: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
5: Hity na maksa. Kocham Lubczę także aż czasem muszę o niej na programie powiedzieć. Lubcza to jest piękne miasto, w którym wielu słuchaczy RMF Max mieszka. Pozdrawiamy serdecznie.
6: Całą Lubczę pozdrawiamy i okolice.
5: To jest miasto, o którym nigdy nie zapomnimy, w którym nasze serca spoczęły już na zawsze. Jest 18.04, pozdrawiamy Lubcze, ale nie tylko Lubcze, również inne miejsca w Polsce, ale rozwiniemy ten temat za momencik, dobra?
6: Także zostańcie i czujcie się pozdrowieni wszyscy ci, którzy są w samochodach, w radiowozach i w innych miejscach, gdzie się słucha radia.
5: I gdzie się...
6: Coś z Lubczą kojarzy na przykład.
5: No właśnie.
6: Filip Kliber.
5: Michał Siwek.
6: 4 po 18.

0: 10 minut po godzinie 18. Czy my już dzisiaj mówiliśmy, że kochamy wszystkich słuchaczy RMF Max, Michał?
1: Tak, ale najbardziej kochamy tych z Lubczy.
0: O, z Lubczy to oczywiście. Cały czas pozdrawiamy Lubczę, nasza ukochana Lubcza. Tak jest. Wiemy, że w Lubczy się bardzo dużo dzieje, ale wiemy też, że się dzieje. Bo w Lubczy to się wiadomo. Tam się i na rowerze jeździ, i tam się zwiedza. Ale pytanie brzmi, co się robi w twojej miejscowości? Bo na przykład w mojej miejscowości, w Tomaszowie Mazowieckim, byli kręceni cztery pancerni i pies. No, takie historyczne wydarzenie. Wiedziałeś
1: o tym? Nie miałem o tym pojęcia.
0: No właśnie. A co takiego historycznego wydarzyło się w twojej miejscowości, to teraz nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max. No ja jestem ciekawy, co?
1: No ja też jestem ciekawy. I absolutnie, tak jak mówiliśmy, nie tylko mieszkańcy Lubczy są tutaj mile widziani.
0: Każdy.
1: Wiemy, że istnieją również inne miasta w Polsce. Po prostu są gorsze. RMF Max.
0: Do Lubczy nie ma się podjazdu.
1: California Love, White 2115 w RMF Max. Jest to 18.11.
0: Ciekawostka z Kalifornii.
1: Aha.
0: Tam White nagrał numer. A co się wydarzyło w twojej miejscowości? Nagraj nam głosówkę na Messenger.

0: I właśnie o tym tytule piosenka za nami. Olivia Rodrigo i kawałek Drop Dead na 21 minut po godzinie 18, a my zapraszamy was w Polskę.
1: W Polskę idziemy, drodzy państwo, i szukamy ciekawych informacji. Informacji interesujących, frapujących. Tak dobrze mówię?
0: Pięknie mówisz, ale mnie zbiłeś z pantałyku, mówiąc właśnie słowo frapujące.
1: Co się wydarzyło w waszych miejscowościach?
2: U nas w miejscowości był na przykład marszałek Piłsudski.
1: No.
2: Przyjechał sobie tu, och, siedzieć Krześniaka.
0: A wiadomo, czym przyjechał, tak?
1: Czym przyjechał?
0: No, przyjechał na kasztance.
1: A, no więc... tak, na grilla, czyli na kaszance.
0: Czyli był marszałek, był Krześniak i była kasztanka też. Dobra, co mamy jeszcze?
3: W mojej miejscowości rodzinnej, w Tarnobrzegu, była kopana kiedyś siarka. Największa kopalnia siarki w Polsce. Podobno jak tą siarkę kopali, to w mieście śmierdziało siarczystym bąksztalem. Tak.
0: Ciekawe, czym jest siarczysty bąksztal, bo to jest coś, co nas frapuje.
1: Ale ja się wreszcie dowiedziałem, skąd się wzięło, że jest siarczysty.
0: I właśnie, to się wzięło z Tarnobrzega.
1: Co się wydarzyło u was? Messenger RMF Max, zostawcie głosówkę.
0: No czekamy. Czekamy na głosówki o każdym zapachu. Przysięgamy. Reklama.

0: 9 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. Just keep watching.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 18:32, a nas ciągnie cały czas w Polskę, żeby się dowiedzieć, co tam u was słychać, co tam ważnego się wydarzyło, bo nie oszukujmy się, w Polsce dzieje się bardzo dużo i wiedzą też o tym słuchacze RMF Max.
2: I to jest właśnie miejsce, w którym tych rzeczy się dowiadujecie. Co się dzieje tak naprawdę w Polsce? RMF Max, jedyne miejsce, które powie wam prawdę.
3: A w mojej miejscowości palono ostatnie czarownice. Do ruchu.
1: No, i sprawdziliśmy i rzeczywiście tak było. Tak. Przyznajemy rację.
2: Jeżeli się zastanawialiście, jak to jest, że czarownice nie istnieją, no to właśnie tutaj jakby już wiadomo.
1: Podziękujcie do ruchowi.
2: No właśnie.
1: A potem... Ale w ogóle ciekawe, że na przykład to było w majówkę, nie? I stąd się potem wzięło święto grillowania w majówkę, nie? Że
2: jedziesz w niebezpiecznym kierunku.
1: No dobra, to zostawmy.
4: To z mojej rodzinnej wioski kiedyś uciekł byk, który przebiegł ponad 8 km lasami. Sprawa była dosyć głośna ze względu na to, że w pewnej telewizji również było to nagłośnione, a rolnik, któremu byk uciekł, nawet nie chciał o tym rozmawiać.
2: Ja też bym nie chciał rozmawiać, jakby uciekł mi byk.
1: Ale wspominają do tej pory w tej miejscowości o tym byku.
2: Mimo, że uciekł.
1: Max. Musiał być niezły byk z niego. Może dzik. Kawał byka, po prostu.
2: Już koniec. Messenger już? RMF Max. Co się wydarzyło u was w miejscowości, o czym do dziś się pamięta? Dajcie znać koniecznie.

0: RMF Max, z wami pamiętamy o kolebce polskości, o najpiękniejszym z polskich miast, o Lubczy, i stąd powstało pytanie, co się u was w miejscowości takiego wydarzyło, że później wszyscy o tym pamiętają.
1: No i Wera do nas napisała na Messenger RMF Max: u nas w miejscowości Kije koń wszedł na piętro i straż musiała przyjechać go wyciągnąć. Jaka w ogóle straż? Końska? Straż musiała go wyciągnąć. No i w ogóle ludzie się pewnie zastanawiają, jak to jest, że koń wszedł na piętro.
0: Aha.
1: A nas zaczęło zastanawiać, dlaczego koń nie wszedł wyżej.
0: No i nawet znaleźliśmy na to odpowiedź.
1: Tak, bo on myślał, że to jest koniec. A potem poszedł z kopyta.
2: Reklama. Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
10: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj olej kujawski litr, jedyne 4,99. I karkówka wieprzowa bez kości, tylko 9,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
12: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
13: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

RMF Max sprawdzamy aktualną prognozę pogody na ten weekend. Jutro za oknami sporo będzie się działo, oprócz słońca i chmur także przelotne opady deszczu. Parasole, jak twierdzą synoptycy, przydadzą nam się zwłaszcza do godzin południowych. Jeśli chodzi o temperaturę, to w sobotę w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy maksymalnie 23 stopnie, a w niedzielę podobnie, na skali okolice 22, na ogół bez opadów, dodają eksperci od spraw meteo.

0: hity, które krążą jak satelita, czyli September i Satellite na 11 minut przed godziną 19.
1: Świnoujście. Miejsce niezwykłe, drodzy państwo. Tam dzieje w ten się. Weekend będzie się działo. Urodziny miasta, pociąg stylizowany na lata 70, ale przede wszystkim, co mnie zainspirowało, koncert drugiej Maryli.
0: Drugiej?
1: Energetycznego sobowtóra Maryli Rodowicz.
0: Matko jedyna, jak się Maryla dowie, to będzie mogła dwa sylwestry obskoczyć.
1: W jednym roku.

0: Drodzy Państwo, ale to zasuwa. To jest John Summit z numerem All The Time w RMF Max.
1: Aż mi oczy wychodzą z orbit. Ale też mi oczy wychodzą z orbit, jak sobie przeglądam te wszystkie zdjęcia teraz pod Tatrami, bo tam natura pokazuje swoje piękno. Piękne, kwieciste, piękne, kwietne dywany pojawiły się właśnie pod Tatrami.
0: Tak,
1: no, mega instagramowo.
0: Pięknie,
1: no.
0: Korzystajcie póki darmo, póki jeszcze biały miś się tam nie pojawi.
1: Hej!
2: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Morniny są gorące.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na flash. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Inowrocław chce rozszerzyć strefę płatnego parkowania o fragment ulicy Toruńskiej od Plebanka do Laubica. Jaki ma być tego efekt? Krótko o tym teraz Michał Jaśtak, naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta.
1: Włączenie tego odcinka do strefy parkowania ma na celu zwiększenie rotacji pojazdów, wyeliminowanie zjawiska przenoszenia się parkujących z obszarów objętych już strefą na obszary sąsiednie, nieobjęte opłatami, zapewnienie bardziej sprawiedliwego wykorzystania przestrzeni publicznej.
0: Sprawą zajęli się inowrocławscy radni, do głosowania jednak nie doszło. Temat powróci do prac w komisjach.
2: To jest RMF Max.
0: Ważna informacja, zwłaszcza dla maturzystów. 3 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Bydgoskiej. W ofercie są nowości. To 3 kierunki: weterynaria, kryminologia i kryminalistyka oraz zdrowie środowiskowe. W bydgoskim schronisku dla zwierząt szykuje się remont. Chodzi o przebudowę boksów dla psów. Dlatego instytucja szuka tymczasowych domów, które przygarną psy na czas robót. Więcej na ten temat Monika Jędrzejewska.
3: Zadanie polega na wymianie kanalizacji i urządzeń w budynku z 8 boksami dla zwierząt. Obiekt został wybudowany w latach 80. Jego stan jest dobry, ale wymaga modernizacji. Podczas robót psy przebywające w boksach będą musiały trafić do osób, które zapewnią im tymczasowy dom. Schronisko zapewnia pomoc w doborze psa do warunków mieszkaniowych, opiekę weterynarza i stały kontakt z pracownikami. Akcja poszukiwawcza opiekunów trwa. Roboty mają ruszyć na początku lipca i potrwają 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
0: Tyle nasza reporterka. Zaglądamy do Włocławka, gdzie odnowionych zostanie kilkanaście zabytków. Jakich? O tym krótko teraz Bartek Sekrecki.
4: Miejskie dotacje zasilą konta właścicieli oraz zarządców 13 zabytkowych obiektów. Dzięki dofinansowaniom wyremontowane zostaną kamienice zlokalizowane przy Kilińskiego oraz Świętego Antoniego. Prace restauratorskie będą także realizowane w kościele parafii ewangelicko-augsburskiej czy bazylice katedralnej. Łączna wartość miejskich dotacji to 750 tysięcy złotych,
0: podaje nasz włocławski reporter. U nas teraz wakacyjny cykl Lato w Konstelacjach, który przeprowadzi Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Co się za tym kryje?
5: To propozycja dla każdego, kto szuka ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu, weekendowych wyjazdów z przyjaciółmi czy rodzinnych podróży po regionie. Cała akcja to sieć wyjątkowych wydarzeń, które krok po kroku pozwolą odkrywać urok naszych miast. Wielkie świętowanie rusza już jutro w bydgoskim Fordonie podczas pikniku Wiślane Wici. Co ważne dla mieszkańców naszego miasta, w kalendarzu imprez znalazł się również piknik pod kujawskim niebem, który zawita do Inowrocławia 2 sierpnia.
0: Jak dodaje nasza reporterka Karolina Stramowska, pełną wakacyjną mapę inspiracji znajdziecie na stronie Kujawsko-Pomorskie Travel.
2: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
0: Przed nami weekend. Jaki będzie za oknami? Sprawdzamy to teraz na antenie RMF Max. Jutro, czyli w sobotę, słońce, chmury i przelotne opady deszczu, zwłaszcza do południa, precyzują eksperci od spraw meteo. Na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy maksymalnie 23 stopnie. Wiatr ma być umiarkowany. Następnego dnia, czyli w niedzielę, już raczej bez opadów deszczu, a na skali podobne wartości, okolice 22.
6: Dobry wieczór! Jest już po godzinie 19:00. Niektórzy już mają umyte rączki, na pewno już niektórzy mają umyte zęby, bo szykują się do spania. A ważne rzeczy jutro o 19:00 będą.
7: Opowiemy o tym za momencik. Jutro jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń roku, a dziś jedno z najważniejszych radiowych wydarzeń. Dziś. Filip Kliber, Michał Siwek i kanał nadawczy w RMF Max.

0: Sobel. Sobel w RMF Max, Sobel na wieczór, Sobel na piątek. Sobel po prostu jest całkiem niezły, ale są też numery, które wyszły dopiero dzisiaj i dopiero aspirują do bycia super, a Yearbooks i Babylon to na pewno taki numer jest.
1: To jest, drodzy państwo, klasyczny letniaczek. Ja tutaj sobie czytam, że Yearbooks jest bardzo zafascynowany muzyką lat 20. i generalnie atmosferą tamtego okresu. No. Co słychać w tych numerach? Jest tam bardzo charakterystyczny klimat i chyba to właśnie wyróżnia jego piosenki. Coś jest takiego, że słyszysz i od razu rozpoznajesz ten klimat, ten styl. To jest właśnie Yearbooks.
0: I przy okazji też możecie sprawdzić teledysk, jak już nie będziecie w samochodzie, bo teledysk jest nakręcony w takim fajnym lustrze drogowym i jest dokładnie tylko jest Yearbooks na tym teledysku, który się odbija w tym lustrze i super. Fajnie się to kręci wszystko dookoła.
1: No to mnie akurat nie zachęciłeś. Ja bym tylko słuchał na przykład dźwięku.
0: Nie, ale możesz słuchać też dźwięku jednocześnie oglądając.
1: Ale ja nie chcę oglądać, ja chcę tylko dźwięku słuchać.
0: Możesz łączyć uszy i oczy.
1: To teraz możecie tylko słuchać, na przykład w radiu Yearbooks i Babylon. To jest właśnie ten świeży letniaczek. To jest premiera w RMF Max. Dajcie koniecznie głośniej. And now, ladies and gentlemen...

0: I dobry wieczór mówimy wszystkim, którzy już szykują się do jutrzejszego wielkiego wydarzenia. Finał Ligi Mistrzów, to już jutro, nie zapomnijcie.
1: Nie uwierzycie, ale to nie jest jedyne święto piłkarskie w ten weekend, ponieważ jeszcze są baraże o wejście do Ekstraklasy,
0: ale... To nikogo nie interesuje.
1: Ale skupiając się na meczu finałowym, który już jutro. Jutro o godzinie 18 będzie mecz rozgrywany. No i fani kiwi piłkarscy mówią, ale jak to, halo, jak to o 18, tak wcześnie?
0: Tak, PSG z Arsenalem się mierzy. Zazwyczaj te finały były o 21. A tym razem godzina 18. UEFA tłumaczy to tym, żeby całe rodziny mogły sobie ten mecz obejrzeć, a dzieciaki mogły obejrzeć go do końca bez konieczności zarywania nocy.
1: A nam się wydaje, że jednak prawda jest inna, bo niektórych nawet już o godzinie 19, kiedy teoretycznie zaczyna się druga połowa, to i zaczyna się u niektórych nawet trzecia albo i czwarta połowa.

0: Lato idzie. Można to poznać oczywiście po takich letnich bęgerkach, które się pojawiają coraz gęściej w radiach, ale też po tym, że po prostu jest gorąco człowiekowi jakoś. Oj, tak, tak. Jakąś taką ulgę potrzebuje, coś by potrzebował chłodnego się napić, schłodzić się jakoś. Są na to nowe sposoby na świecie, drodzy państwo.
1: Nazywa się to pekińskie bikini.
0: I teraz uwaga, to polega

0: Na tym, że mężczyźni, bo to jest dla mężczyzn to pekińskie bikini, biorą po prostu swój t-shirt i sobie go tak podwijają, że jakby widać im brzuch wtedy.
1: Ale nie zapomnijmy też, że do tego jeszcze trzeba dodać jeden element. Jeszcze trzeba dodać japonki.
0: Tak, to jest wtedy full stylizacja.
1: Plus skarpetki, żeby było po polsku.

0: Nicki Minaj, Justin Bieber, Michał Siwek, Filip Kliber, Matko Bosko, kogo nie ma w kanale nadawczym? Są absolutnie wszyscy.
1: To jest mocna ekipa, my absolutnie widzieliśmy się właśnie z Nicki Minaj i Justinem Bieberem dokładnie zero razy, ale wspólnie tworzymy niezwykłą ekipę, która przywozi wam, dostarcza weekend właśnie
0: i przy
1: dzisiaj.
0: Okazji jeszcze dostarczamy wam najważniejsze informacje pogodowe, bo była też ekipa synoptyków, speców od pogody, jak
1: tak,
0: chcecie ich nazwać.
1: Taka ekipa to jest, że wow.
0: My po prostu niezłą ekipę tutaj zmontowaliśmy.
1: Max. I ta ekipa za chwilę wam zaprezentuje najświeższą prognozę, więc zostańcie z nami. Reklama.
2: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w

0: Expert.pl.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: I po reklamie.

0: 106.1 FM.
1: Przed nami weekend. Jaki będzie za oknami? Sprawdzamy to teraz na antenie RMF Max. Jutro, czyli w sobotę, słońce, chmury i przelotny opad deszczu, zwłaszcza do południa, precyzują eksperci od spraw meteo. Na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy maksymalnie 23 stopnie. Wiatr ma być umiarkowany. Następnego dnia, czyli w niedzielę, już raczej bez opadów deszczu, a na skali podobne wartości, okolice 22.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Jezu, jak pięknie.
1: No pięknie.
0: Pięknie, bo to beautiful.
2: Beautiful weekend się zapowiada, beautiful weekend się szykuje, a my jako beautiful się żegnamy, no bo już więcej tak. Piękna antena nie wytrzyma.
1: Chcielibyśmy wam w ogóle na ten weekend życzyć, żebyście się niczym nie struli na przykład. Bo najgorzej to jak się człowiek struje właśnie gdzieś w piątek wieczorem.
2: Uważajcie na pomidory.
1: Najgorsze są pomidory.
2: Skórki z pomidora. To tego unikamy w piątek i w sobotę wieczorem.
1: Michał Siwek.
2: Filip Kliber.
1: Do
2: jak skórka usiądzie, to koniec. To nie ma weekendu.
3: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Łajowski. Dobry wieczór, piątek nareszcie. Zaczęliśmy weekend, a skoro weekend, to kilka fajnych imprez, które będą się u nas odbywać. Jeszcze dziś wieczorem w Over the Underpub bardzo mocne brzmienia New Metal Party, czyli zlot fanów Linkin Park. Też dzisiaj dobra impreza w bydgoskim Greju. Tutaj parkietem będzie rządzić przez całą noc Mario DJ. No a w Point Clubie dzisiaj za otwarczami stanie Martin Zoom. No i w Vibe Clubie dzisiaj klimaty R&B i hip-hop zagra DJ Gavor. Także dziś w klubie Iwa 3.0 dominować będą lata 90. i 2000 na parkiecie. No a jutro w Point Clubie DJ Tech i też w sobotę w bydgoskim Greju Fafak, którego doskonale już zna bydgoska publiczność klubowa. Też w sobotę w klubie Iwa 3.0 bardzo mocny skład DJ-ski Diablo On Tune i Dave Mezzo.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj olej kujawski litr, jedyne 4,99. I karkówka wieprzowa bez kości, tylko 9,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
9: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: 106 i 1 FM.
1: No w końcu możemy otwierać piątkowy wieczór. Gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie, RMF Max jest z wami. Przemek Grabowski za starami, a zaczynamy nasz weekend już od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Tutaj najważniejsze numery i dzisiaj bardzo ciekawe, także klubowe premiery, a zestawienie przy piątku otwiera Metzner. Jego

0: Piątkowa premiera wraca. Niemiecki DJ Robbie Schulz śpiewa Barbs. Better Times szybko wpada w ucho. Może dlatego, że przypomina trochę, ja mam takie wrażenie, przypomina trochę Hit Your When Love Takes Over Davida Guetty sprzed lat wielu. No to przypomnimy sobie ten kawałek jeszcze dzisiaj wieczorem, to na pewno. Głosujcie na nowe numery pod rmfmax.pl. Jeśli chodzi o piątkowe klubowe nowości, to jeszcze w tej godzinie będzie Cascade z Ameryki. Czeka Martin Garrix plus Ed Sheeran, a na dziewiątym wciąż trzyma się bardzo dobrze Alex Warren i jego Fever Dream. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

I może rzeczywiście przyjdzie taki czas, kiedy Martin Garrix zaśpiewa na liście Hopbence. Tutaj Martin produkuje, Ed Sheeran na mikrofonie, Repeat It. Mamy nowości tego tygodnia, chłopaki startują na miejscu 8. Chyba tylko. Halo, halo, gdzie są panie Garrixa i Eda? Zbieramy się na rmfmax.pl. Teraz numer, który zapowiada już lato. Piękne, słoneczne i na maksa. Świetne afrohausy, Topik i Becky G, która śpiewa właśnie w tym kawałku. Sorry, papi.

0: Dzisiaj wieczorem będzie jeszcze trochę takich polskich rapowych świeżynek. Win od Gipsa, to 7 na liście Hot Bands, a teraz zagadka, jak myślicie, o kim mowa. Będzie jej nowość, piosenkarka, która zaczęła tworzyć własne utwory już jak miała 8 lat. No można tutaj wymienić wiele dziewczyn. Kto wiedział, że chodzi o Gracie Abrams, premierowo w numerze Hit The Wall. Już za kilka minut na liście Hot Bands.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Jedziemy?
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Super, super!
13: Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

Jak wam się podobało? Kogo zauroczyła Gracie Abrams w nowości Hit the Wall? To nasza piątkowa premiera w RMF Max. Jej wielką także fanką jest Taylor Swift. Gracie od dziecka była fanką Taylor Swift, a później otwierała jej koncerty, tak się stało. No i teraz Taylor śledzi Gracie. Nowe przyjaciółki czekają na wasze głosy. Gracie Abrams, Hit the Wall, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, od razu słychać, że jest piąteczek. Tutaj brazylijski duet braci Dub Dogs, ich wersja How Does It Feel? 5. Numer

0: Nowa premiera w RMF Max, DJ Cascade, Stany Zjednoczone, produkował z Deadmau5em, kiedyś robił także trensy, zresztą czasami grywa również trensowo. Beat Again, komu się wkręciło, głosuje w piątek wieczorowo rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwierają nasze roztańczone, rozśpiewane modelki. Lubię cię jak lato.
1: Max. Numer 3.

Pani zawsze musi zjeść hamburgera z frytkami, żeby była tłusta impreza. To nasz nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego klubowa opowieść w numerze Playback. Czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. W piątek na miejscu trzecim modelki Lubię Cię Jak Lato. Dwójka należała do DJ-a Illenium, który wrócił tak wysoko do zestawienia z Ellie Goulding w numerze Don't Want Your Love. Ale kto otwiera weekend na samym szczycie? Najwięcej waszych głosów na hop zdobywa ponownie Tame Impala. Robi dla siebie, ale także tak po cichu dla wielu innych gwiazd. Produkował także dla Lady Gagi na przykład. Tame Impala w remiksie Jenny rządzi ponownie na szczycie w numerze Dracula. One. One. One. One. One.

0: Dracula, Tame Impala ponownie na szczycie na liście Hot Bands. Zostać z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Będzie Loco Loco. Pojawi się David Guetta. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Wojewski. Dobry wieczór, piątek nareszcie. Zaczęliśmy weekend, a skoro weekend, to kilka fajnych imprez, które będą się u nas odbywać. Jeszcze dziś wieczorem w Over the Underpub bardzo mocne brzmienia New Metal Party, czyli zlot fanów Linkin Park. Też dzisiaj dobra impreza w bydgoskim Greju. Tutaj parkietem będzie rządzić przez całą noc Mario DJ. No a w Point Clubie dzisiaj za otwarczami stanie Martin Zoom. No i w Vibe Clubie dzisiaj klimaty R&B i hip-hop zagra DJ Gavor. Także dziś w klubie Iwa 3.0 dominować będą lata 90. i 2000 na parkiecie. No a jutro w Point Clubie DJ Tech i też w sobotę w bydgoskim Greju Fafak, którego doskonale już zna bydgoska publiczność klubowa. Też w sobotę w klubie Iwa 3.0 bardzo mocny skład DJ-ski Diablo on Tune i Dave Mezzo.
2: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Contigo. Fajnie, że jesteście z nami. Graba z wami, Gordo. Po 21. Przemek Grobowski, witajcie piątkowo, wieczorowo, weekendowo. Mam tutaj wasze ulubione kawałki, nowości, ale będą też klasyki. Teraz jaka nuta, słuchajcie, początek rewolucji EDM tak naprawdę. 2009 rok. David Guetta pokazuje numer z Kelly Rowland z Destiny's Child. When Love Takes Over, i wtedy tańczył do właśnie tego bitu cały świat. 2009 rok.

Jack Jones zapowiedział, że wróci na imprezy na Ibizie. Wrócił tutaj w RMF Max w piątek wieczorem jego Brief. Teraz odkrywamy nowości, które Calvin Harris będzie grał też na pewno na swoich imprezach na Ibizie i ma nadzieję, że pobije rekordy frekwencji. To bardzo możliwe. Calvin Harris i wokalistka, z którą chcą robić się wszyscy, czyli Jazzy. Tak nas buja Calvin Harris przed wakacjami. Satisfy, nowość w RMF Max.

0: Czekał cały tydzień, w końcu się doczekał. W drodze na Kepsa także za chwilę w głośniku nasza nowość ostatnich dni. Pink Panthers i Zara Larsson. One pewnie też czasami sobie pozwolą na fryteczki. Czeka Stateside.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystko.

0: 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
0: I po reklamie.

Na taki beat premiera tego tygodnia w RMF Max. Kasba Łagane i Oscar 8-3. Multisport, wersja taka grzeczna, taka wiecie, no taka czysta, taka clean. Kto chce, Kasia, sorry za wyrażenie, w liście kompensy Kas czeka na wasze głosy. Kasba Łagane, myślę, że chyba tylko hop, rmfmax.pl. Alok też walczy o jedynkę tego weekendu, jego Dive Into Me teraz w RMF Max.

Adidas to Polska, niedawno na szczycie listy Hot Bands, a teraz numer na urodziny dla naszego kolejnego jubilata, kolejna osiemnastka w tym tygodniu. Magda pozdrawia Tomka. Tomek, sukcesów w dorosłym życiu, szczęścia w miłości, dużo uśmiechu, dużo radości, no i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Są też pozdrówki od kumpli. Podobno jutro przy sobocie będzie impreza na maksa, a teraz Tomaszek dla ciebie na 18 urodziny w piątek wieczorem w RMF Max, Eben i jego Halo.

0: Wyobraziłem sobie oczywiście bez skojarzeń. Tak, na jednej nodze, na drugiej nodze. Tak badają trzeźwość w Stanach Zjednoczonych. No, na przykład Justin Timberlake ostatnio nie przeszedł takiego testu. Nie dał rady potańczyć na jednej nodze. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Justin Bieber, wiem, że czekacie. Jest piątek, jest Justin Bieber z Nicki Minaj oczywiście. Beauty and the Beat, mega beat. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
12: I po reklamie.

Max, Gibbs, Kukon i Jonathan, ty masz, tak nas bujają w piątek wieczorem. Czas leci szybko, ale to chyba dopiero po 22. Graba z wami, za chwilę house'owa nuta z Holandii, duet Another, słoneczne Talk to You, ale teraz, jeśli pozwolicie, wrócimy tak trochę do imprezowej przeszłości listy Hop Benz. Kto pamięta, pierwszy wielki hit In w RMF Max, to był właśnie ten kawałek, czyli Hot. Fly!

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Jego muzyka to progressive house, ale także trensy. No słychać tutaj takie trensowe akcenty, można było odpłynąć, a o tej porze takie nuty brzmią jeszcze bardziej fantastycznie. To Alex Lemirage i jego Forever and a Day. Teraz jeszcze jedna nowość, którą polecam wam na weekend w RMF Max. Świeży bit z listy Hot Bands MJK, czyli Machine Gun Kelly tak naprawdę, i raper Wiz Khalifa polecają się w numerze Girl Next Door. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

RMF Max. RMF Max.

She Doesn't Mind. Kto pamięta jeszcze ten hicior? Sean Paul wieczorowo. No to teraz coś bardzo świeżego. Dawid Podsiadło przy piątku, jego sezon. Tak, mamy sezon na nowaliki. Pojawiły się już polskie czereśnie, są już jakiś czas polskie truskawki. Słuchajcie, jest aktualizacja. Byłem dzisiaj w warzywniaku. U mnie były już takie dobre polskie truskaweczki za 23. Staniało. Niedługo rzeczywiście będzie chyba ten makaron z truskawkami. Dawid Podsiadło pewnie też by sobie taki zjadł.

Azizan to Ed Sheeran w RMF Max. Tak już przedwakacyjnie, a macie plany na wakacje? Gdziekolwiek będziecie, zapraszamy na nasze imprezy, czyli na naszą trasę Lato Lomaxa w tym sezonie na scenie RMF Max z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyrzy, Trzech Króli, ale także Majka Jeżowska, a nawet Maryla Rodowicz, no i Grubson, Cemsu, Zalia, Mortalcio. Gdzie będziemy niedługo? Już wam mówię. W Malborku. Kto tam będzie, dowiecie się jeszcze dzisiaj wieczorem, a u mnie przy piątku Ale Farben z Berlina i jego bity Body Talk.

To mnie uciarki, słuchając nowej wersji Faithless Insomnia, New Religion, śpiewa Bibi Rexa. No to teraz jeszcze jeden klubowy klasyk, ale odświeżony przez Boba Sinclara, który odświeża własną produkcję. To jest beat, który polecam wam na weekend i na wakacje. Bob Sinclar, mistrz house'ów, ale kiedyś jego pierwszą, największą miłością, do dzisiaj uwielbia, jest przecież hip-hop. Ma setki, jak nie tysiące hip-hopowych winyli. Bob Sinclar i Kaiza, nasza nowość I Can't Wait.

0: Tak właśnie brzmi piątkowy wieczór w RMF Max. Poczuj dobry beat. Jazzy i Spritz w numerze Candlelight i nie kończymy dobrego grania dzisiaj wieczorem. Wróci tutaj Tame Impala, który zdobył dzisiaj szczyty listy Hot Dance, no i będzie rozpęcona nowość. John Summit i Chase Mokes robią hałas w numerze All The Time. RMF Max.
1: Reklama.

0: Pienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie

Piątek All The Time, John Summit już niedługo w Polsce. Ciekawe, czy też będzie bez koszulki. Przemek Grybowski, witajcie po 23:00. W koszulce oczywiście, żeby nie było, jest grzecznie. Teraz kolejny imprezowy, klubowy klasyk. Kiedyś na liście Hot Bands. Niejednokrotnie na miejscu pierwszym przypomnimy sobie taneczną petardę, którą kiedyś pokazał DJ Ian Carey. Tak to leciało. Red Light.

Numer, który remiksował też przecież Tiesto swego czasu, a sam DJ Tiesto wchodzi teraz w nowe biznesy, już nie tylko bluzy, ale także buty sportowe. Trampacze, słuchajcie, buty sportowe naprawdę od Tiesto można mieć. No nie są to tanie rzeczy. Marshmello na razie nie ma swoich butów, ale ma nowy kawałek, który polecam wam piątkowo. Marshmello i Thomas Rhett teraz w RMF Max. Where we go?

Prego i Sara Disco w piątek wieczorem The Colors, a teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę Lato Lomaxa. Słuchajcie, tym razem przystanek w Malborku i na naszej scenie 13 czerwca Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniarz z RMF Max, która zmiesza największe hiciory, które zna Borku. I na naszej scenie 13 czerwca Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniarz z RMF Max, która zmiesza największe hiciory.

0: Coś dobrego od Pitbulla, piątkowo-imprezowo. Kto z was szykuje się na imprezę Pitbulla w Warszawie? A w wakacje Pitbull także w Londynie, gdzie chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów. Niedosłownie, oczywiście można być bez włosów, ale można też nałożyć czepek. Pitbull szuka wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w biciu tego rekordu Guinnessa, a to będzie 10 lipca w londyńskim Hyde Parku. Macie go teraz w RMF Max, jego Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

tygodniami na liście Hot Bands, a teraz Calvin Harris, który przypomina, że już niedługo wakacje, za dokładnie 27 dni, a bez weekendów to do wakacji jeszcze tylko 19 dni. Podobno najlepsze wakacje są zawsze na spontanie, a ostatnio coraz bardziej popularne są takie wakacje, takie w czasy jednodniowe, nawet u siebie w domu. Po prostu przez całą dobę nic nie robisz. Robisz tylko to, na co masz ochotę. Czego wam życzę. Calvin Harris o wakacjach teraz.

0: kolejny kawałek w jeszcze fajniejszym remiksie Milky Just The Way You Are. Zrobił to David Guetta, który w tej wersji wmiksował jeszcze house'owy klasyk, French house'owy klasyk Stardust, czyli Music Sounds Better With You. To stąd ta melodia. Właśnie wiem, że może komuś się przypomniało, jak to możliwe, że piątek nam tak szybko zleciał. No jak lecą dobre bity, to zawsze czas leci za szybko. Ale słyszymy się jutro. Zapraszam na listę Hot Bands. Podsumowanie tygodnia. Wielka Trzydziestka. Sobota, godzina 17. Przemek Grabowski. Cześć.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

wspomnień, tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść stronę.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.